Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Po raz drugi w historii Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Od tej informacji oczywiście rozpoczynamy. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisaino. Z wody wyłowiono ciało poszukiwanego 33-latka. Ponad 5 tysięcy kanadyjskich strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju wybuchło ich prawie 1000. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106. minucie Ferran Torres.
1: Uwaga, Nico, pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii! Ferran Torres!
0: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata, to pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
2: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. A my zmieniamy temat. W wiadomościach tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisaino wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam razem z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było już z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili zaginięcie mężczyzny. Potem na brzegu znaleziono jego klapki. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
3: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach Kanada ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do ceł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówił Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, a z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki i syropy.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Po weekendzie dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, 20 lipca w kalendarzu.
7: Witamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: 11 minut po godzinie 6, jak już mówiliśmy, 20 lipca, więc składamy życzenia. Imieniny, mogę ja?
1: Tak, proszę.
0: Obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł i Remigiusz.
1: Czytam, że dzisiaj dzień Peru, no ja wczoraj na Peru nie stałam.
0: Na którym?
1: Tylko chwilę. Na drugim.
0: A to też dobrze.
1: Carlos Santana, meksykański gitarzysta rockowy i jazzowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: Aktorka Anna Chodakowska, również w kalendarzu.
1: Aktorka, działaczka społeczna Anna Dymna.
0: A także wokalistka jazzowa Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
3: Co takiego powinniśmy dopatrywać się w znaku Jonasza? W znaku Jonasza, o którym mówi dzisiaj ewangelista Mateusz, powinniśmy doglądać opamiętania, zaprzestania grzesznego życia. Może byłoby trzeba popatrzeć na moje życie i zobaczyć, czy takiego znaku gdzieś nie przespałem. Znaku Jonasza, który miał mnie wyrwać z błędnego, z grzesznego przekonania. Popatrzmy dzisiaj na swoje życie i zobaczmy, czy Pan Bóg nie dawał takich znaków, posługując się często konkretnymi ludźmi, którzy nawoływali nas do przemiany życia, którzy mówili nam, że w tej dziedzinie powinniśmy zachować umiar, że tutaj powinniśmy poszukać opamiętania. Czy nie przespałem znaku Jonasza?
4: Radio Plus, Głogów.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i słuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato.

0: jumbo i do przodu. Dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień się rozpoczyna, więc dobrze, żeby był w takich radosnych nastrojach.
1: Koko, Eurospoko. A nie, to nie te mistrzostwa, to już było.
0: Nie, zupełnie. Oglądałeś?
1: Doglądałem, chociaż nie doczekałem do wręczania pucharu, bo to już za późno się wszystko skończyło.
0: Ja czytałam, że beznadzieja ze strony Argentyny.
1: Jednostronny mecz,
0: Że bardzo brutalni byli.
1: I nawet Messi nie błysnął.
0: Ale za to miejsce trzecie, to znaczy mecz o trzecie miejsce, to sypnął bramkami.
1: Tam. Ja nie wiem, co było gorsze. To znaczy, w sensie, fajnie 6-4, ale trochę
0: ale
1: jak...
0: Ale też nie było widowiska, mówisz?
1: Nie, widowisko było trochę jak na boisku pod blokiem.
0: A jednak, że tak.
1: Po prostu. Radosna piłka.
0: I o to chodzi. Sport powinien nieść nie tylko tężyznę fizyczną, ale również i sporo przyjemności, czego wam życzymy. Oczywiście, jeśli macie trochę czasu, żeby gdzieś tam pospacerować czy coś, no to śmiało, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza, że są wakacje.
1: Ale ponieważ do pracy Kasia przyszła, to meczu nie oglądała, przynajmniej się wyspała.
0: To prawda. A bahany, hany już teraz w Radiu Plus.

0: Hany Hany i Abba w Radiu Plus za 2 minuty w 6:30. No to koniec tego mundialu, wracamy do naszej piłki nożnej, która już niedługo zaczyna znów nasi kopacze, przynajmniej nasi, a nie jacyś tam obcy.
1: Chodzi o poziom ligowy.
0: Na przykład.
1: No dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Radio.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii w finale mundialu wygrała z Argentyną. Argentyńczycy nie oddali nawet strzału, gol padł dopiero w 106 minucie.
2: Pedro Porro, Williams...
1: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to triumfowali podczas mundialu w RPA. W wiadomościach: Ukraina, co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Zaginęły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Trwa akcja poszukiwawcza. Jednostka należąca do tureckiej firmy została trafiona 3 pociskami. To spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi. Papież Leon XIV znów apeluje o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Na spotkaniu z wiernymi przestrzegł także przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
3: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głogowie wpłynęły niepokojące doniesienia o możliwym pojawieniu się dużego drapieżnika na terenie gminy Pęcław. Służby ratunkowe, leśnicy oraz weterynarze natychmiast rozpoczęli patrolowanie terenu i weryfikację zgłoszeń. Należy zabezpieczyć gospodarstwa, mówi powiatowy lekarz weterynarii Janina Świerczyńska.
4: Ten kot, jak będzie głodny, to może trafić do gospodarstw. Także apel do hodowców zwierząt gospodarskich, żeby zwracali uwagę, żeby zabezpieczyć zwierzęta, no bo zwierzę drapieżne, jak będzie głodne, no to przyjdzie i w którymś momencie może zaatakować.
3: Wszelkie wiarygodne obserwacje należy zgłaszać pod numer 112, a pełne telefony do służb podajemy na stronie radioplus.pl w zakładce Głogów. Ruszył drugi etap zagospodarowania przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Szczepowie w gminie Żukowice. Inwestycja o wartości ponad 800 tysięcy złotych zakończy się jesienią. Na mieszkańców będą czekać oświetlone ścieżki, duża drewniana wiata, ławki oraz leżaki. Pojawią się też oryginalne instalacje artystyczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
3: Piątek w Głogowie i regionie przyniesie upalną aurę i 29 stopni. Po południu zachmurzenie jednak wzrośnie i pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7, tak rozpoczynamy poranek i tydzień cały.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana? Tylko nie mów, że o piłce.
6: Ale o polityce też będzie trochę. Połączymy obie dziedziny.
7: Fantastycznie, to już za chwilę teraz. George Michael, Wham, Careless Whispers.

0: grało 18 lat. Takie czasy były. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, a teraz pora na...
1: Domek myśli od samego rana.
2: Nie wiem, co było większą nagrodą. Dostać medal od Gianniego Infantino czy puchar od Donalda Trumpa. W przypadku tego drugiego aż szkoda, że Iran nie wygrał mundialu. Dekoracja medalistów przebiłaby wszystkie Madonny i Bejbery, które występowały w przerwie meczu. Chociaż i z Hiszpanami prezydentowi USA ostatnio jest nie po drodze. Żeby tylko Trump czegoś nie wywinął w najbliższym czasie, bo Hiszpanie odeślą medale i puchar, tak jak naszemu prezydentowi. Kawalerowie odsyłają order, jak im się coś nie spodoba. Albo co gorsza, Trump odbierze medale, jak Madryt dalej nie będzie współpracował. No dobra, to raczej nie grozi. Od dzisiaj polityka znów idzie swoją drogą, futbol swoją, nie bądźmy infantinni. Gorączka mundialu za nami, teraz 4-letnia przerwa na nawodnienie.
1: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Biedronka. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Teraz żadne tam ła.
1: Poważne rzeczy będą.
0: I poważne pieśni, o których opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 20 lipca 1797 roku miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego, dlatego nazwano go potem Mazurkiem Dąbrowskiego. 19 lat później w Gazecie Warszawskiej ukazał się tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla, autorstwa Alojza Gofelińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Dziś znamy tę pieśń pod tytułem Boże coś Polskę. Był rok 1218, gdy Czesław razem ze świętym Jackiem, już po studiach i święceniach kapłańskich, dotarli do Italii w towarzystwie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który składał wówczas wizytę ad limina. W roku 1221 pierwsi polscy dominikanie otrzymali posłanie i habity z rąk samego założyciela w kościele świętej Sabiny na Awentynie. Byli ostatnimi, których osobiście obłóczył święty Dominik. Po powrocie do Polski Czesław i Jacek, zgodnie z wolą założyciela, by bracia szli głosić, studiować i zakładać klasztory, nie osiedli w Krakowie, ale tworzyli nowe placówki w kraju i za granicą. Czesław zaczął od Pragi, gdzie w roku 1225 zaprosił go miejscowy biskup. Potem był Płock, Gdańsk, Poznań, Elbląg, ale przede wszystkim Wrocław, gdzie przyszły błogosławiony otrzymał w opiekę kościół świętego Wojciecha i głosił Słowo Boże w kaplicy na Ostrowie Tumskim. Tam słuchał go książę Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga. W roku 1231 został prowincjałem wszystkich polskich dominikanów, a tradycja głosi, że zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Tam też dziś można modlić się przy jego relikwiach.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. To jeszcze może na naszym profilu facebookowym małe podsumowanie mundialu. Co wam się bardziej podobało? Gra piłkarzy czy gra artystów? Bo wczoraj tyle gwiazd było na scenie przed, w trakcie, no po już nie, ale w przerwie meczu na przykład. Tam było halftime show. Wiesz, że Mapety nawet wystąpiły?
1: Niemożliwe.
0: Tak, gra na perkusji ten taki. No, i żaba Kermit się pojawił, żaba i świnka Pigi.
1: A był ten kucharz?
0: No nie, kucharz. Szwedzi odpadli wcześniej.
1: A przepraszam, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus, Głogów. Let's go, girls.

0: Radio Plus Głogów.
1: Festiwal radości na ulicach Hiszpanii, która sięgnęła po najwyższe piłkarskie trofeum. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy odebrali ponad 1500 zgłoszeń. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach. To w zachodniopomorskiem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Niedługo potem świętowano m.in. na ulicach Madrytu.

0: Hiszpania wchodzi do wieczności to tytuł z pierwszej strony najważniejszego krajowego dziennika El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało to, co osiągnęli. Nie, jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu. Powtórzyli sukces z 2010. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny i to niemal w całym kraju. Tylko wczoraj odnotowano ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce.
1: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
2: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
0: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. A my zostajemy w Małopolsce. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
3: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu.
0: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim to m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
4: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
0: Mówił Patryk Kruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowania na plaży. A my sprawdzimy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem gorącego letniego powietrza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada temperaturę maksymalną do 29, nawet 30 stopni. Piękna pogoda zmieni się jednak po południu. Synoptycy prognozują wtedy wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu oraz lokalne gwałtowne burze z silniejszym wiatrem.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Uwaga, uwaga, poniedziałek, zrywamy się do pracy, do zajęć, do...
8: Pan tak grzesz.
7: Nie no, żeby się obudzili wszyscy.
8: No dobrze, to jak się zrywamy, to się zrywamy. 5 minut po godzinie 7.
7: Opowiem, jak w dowcipie, to nie jazz, to pop.
8: Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk.
8: Zapraszamy do 9.

0: Chiquita, chiquita! 13 minut po 7 poranny program Radia Plus, teraz nastaje, jesteśmy w bardzo dobrym nastroju.
1: Bardzo dobrym. Pogoda troszkę się popsuła, poniedziałek mamy, ale to nie szkodzi, bo synoptycy mówią, że znów wrócą upały, jeżeli ktoś lubi takie.
0: Mówili, że ten weekend będzie taki upały, że daj spokój.
1: Nie było najgorzej.
0: W ogóle nie było upałów.
1: Nie, no troszkę tam grzało coś lekko. Podobno mają te 40-stopniowe nawet wrócić na przełomie lipca i sierpnia, ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Tymczasem naukowcy wyliczyli, że po przekroczeniu progu 30 stopni Celsjusza, każdy dodatkowy stopień temperatury sprawia, że pracujemy gorzej o około 3%. Produktywność spada.
0: Oczywiście,
1: z każdym procentem.
0: Bo wszystko spada człowiekowi.
1: Tak? No. Nie oby nie spadało wszystko, bo to dotyczy budownictwa, transportu, logistyki, przemysłu i rolnictwa. Jak w budownictwie coś spadnie, to się potłucze.
0: No tak, to też tak.
1: W transporcie też, no. I w ogóle zwracają uwagę naukowcy, że jest duża dysproporcja nawet w pracy jakiejś tam biurowej w pomieszczeniach między USA na przykład i Europą. W Europie tylko 19% budynków ma klimatyzację, w Stanach 90.
0: Dlatego na południu jest ziga-ziga, jak się jest gorąco, to się nic nie robi, robi się przerwę i
1: ziga-ziga? No, pierwsze słyszę, ja o fieście słyszałem. Znaczy sieście, chciałem powiedzieć.
0: Fiesta też.
1: Zwłaszcza po finale i znowu o tej piłce, no.
0: No dobra, za chwilę na naszej antenie Czesław Niemen, ale zachęcamy wszystkich do roboty w poniedziałek, no niech to. Czesław Niemen za chwilę, Seno Warszawia, a potem Sandra Everlasting.
2: Radio Plus, Głogów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie!
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę.

0: Azja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory, kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
3: Po reklamie.

0: Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
1: Zamknąłem?
0: Na tym Perunie.
1: Aha, no właśnie.
0: Czy słyszałeś o pociągu różowej zupy?
1: Nie.
0: On kursuje na trasie Mockawa-Wilno. Najpierw trzeba do tej Mockawy dojechać z Polski, a potem to już do ten różowy pociąg wsiąść. Pociąg różowej zupy wziął się od chłodnika litewskiego.
1: A, właśnie.
0: A, właśnie. No i w środku, w wagonach, róż, botwinki, a oprócz tego jeszcze elementy składników chłodnika, czyli jajka, buraki i ogórki, ale nie, że tam się walają, tylko różne zdobienia z symbolami tej potrawy.
1: Ale także to fizycznie można zjeść tę zupę?
0: No właśnie nie dają zupy na miejscu, chyba trzeba wysiąść w tym Wilnie i wtedy pójść na
1: to
0: ten chłodnik.
1: To chyba tak, no.
0: Ale chodzi o to, żeby przy okazji popromować trochę i zaprosić do tego Wilna, bo w sumie nie jest tak daleko, żeby wsiąść w pociąg i pojechać. Taki to pomysł. Fajny, bo ten pociąg rzeczywiście robi wrażenie, jest różowiutki, no taki trochę Barbie Train, ale ogólnie rzecz biorąc fajny pomysł i niedrogi, bo chyba 69 zł kosztuje bilet. Tak, i jeszcze do końca sierpnia można, że tak powiem, wybrać się z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Suwałk.
1: Barbie Train. It's fantastic.
0: No ale my czekamy na te 40 stopni, żeby ten chłodnik zupełnie spokojnie sobie zjeść.
1: To prawda, ja tak planowałem, polowałem i w końcu nie zrobiłem. Nie wiem, czy botwinka to jeszcze do zdobycia.
0: Nie wiem, też trudno mi powiedzieć.
1: Ale no jak mają być te upały, to chłodniki też się przydadzą. Tak. Słyniemy z zup nie tylko gorących.
0: Dokładnie tak. Kim Wilde już teraz UK na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7.

0: rozczarowało najbardziej w czasie finału Mistrzostw Świata, czy jak grali, bo tam dużo było akcentów muzycznych.
1: Czy jak śpiewali.
0: Znaczy, chcieliby, jak grali piłkarze, czy jak śpiewali właśnie artyści. Zdecydowanie jak grali, pisze Izabela, choć wolałabym, aby wygrała Argentyna, to gratuluję Hiszpanii. Muzykę to wolę słuchać, wiadomo gdzie.
1: Aha, czyli u nas. Dobrze, wszystko się zgadza, ale teraz wiadomości na antenie Radio Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie.
2: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszt dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził jednak obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomił policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożaru w Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największymi gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27. Przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął też udział aktor Tom Cruise.
1: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Już w najbliższą sobotę rusza pierwsza tegoroczna edycja popularnego cyklu Fontanny z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w Parku Słowiańskim, a w przypadku deszczu zostanie przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury. O tym, że program imprezy wykracza daleko poza same występy muzyczne, przypomina kierownik Centrum Kultury Dorota Drost.
2: Od godziny 16 startuje nasza gra terenowa, rodzinna. To będzie specjalna trasa z niespodziankami. Potem na godzinę 17 zapraszamy w soboty mamę z dziećmi, ponieważ uruchomimy w parku pod drzewami plenerek malarski dla najmłodszych. Potem oczywiście tańczymy z Pablito i to będzie taki wstęp do koncertów.
1: Organizatorzy przypominają, że na grę terenową oraz plenerek malarski obowiązują wcześniejsze zapisy. Długo wyczekiwana budowa obwodnicy Głogowa wchodzi w fazę realizacyjną. Wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze. Równolegle prowadzone są szczegółowe badania geotechniczne na potrzeby projektu nowego mostu na Odrze, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż czeka na decyzję wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji, by jeszcze w tym roku ruszyć z wykupem gruntów. Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem gorącego letniego powietrza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada temperaturę maksymalną do 29, nawet 30 stopni. Piękna pogoda zmieni się jednak po południu. Synoptycy prognozują wtedy wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu oraz lokalne gwałtowne burze z silniejszym wiatrem.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Już połowa poranka za nami, już w połowie się obudziłem.
5: No dobrze, to teraz czas na przebudzenie się w drugiej połowie. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
4: Tomek Waloszczyk. Znaczy, że drugie oko otworzę.
5: No dobrze, no to machamy kolejną rączką. Hands up na antenie Radia Plus. No i przypominamy pytanie przed śniadaniem. Przed godziną 8 pojawi się na antenie Radia Plus.

0: tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar na antenie Radia Plus.
1: No to rolety zasuwamy i kładziemy się na krótką drzemkę.
0: Co ty gadasz? Odsuwamy, poranek jest.
1: Teraz poranek, ale w ciągu dnia może ktoś chce się trochę przespać. No ale to wszystko przeszkadza. Słońce, ktoś tam kosi trawnik, dzieci krzyczą.
0: Bierpara,
1: nie można.
0: Siedrzeta.
1: No właśnie to.
0: Pies szczeka.
1: Tak, meteoryt wpadnie.
0: Jak to wpadnie?
1: No właśnie, wyobraź sobie, że do sypialni w New Jersey, w stanie New Jersey, w miejscowości Hillsborough, wpadł meteoryt. To miało miejsce 2 lata temu. Mhm. Nawet rocznica była prawie, 16 lipca to było.
0: Proszę.
1: 2 lata temu. Trochę w tajemnicy to zachowano, ale teraz odtajniono dokumenty i okazuje się, że to, co wpadło, mhm, akurat właściciel tej sypialni nie panikował specjalnie, założył rękawiczki takie jednorazowe, wziął to do jakiejś torebki i zaniósł, znaczy zadzwonił do NASA od razu. No. A NASA stwierdziła, że to bardzo cenny meteoryt. I po tych 2 latach odtajniono badania nad tym kawałkiem, mhm, czegoś tam i okazuje się, że on miał w sobie i wodę, i związki organiczne, które mogą wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi, że to się wszystko połączyło już, jak tam z kosmosu do nas przyleciało.
0: Czyli to taka wiadomość z kosmosu przyleciała.
1: Trochę tak, tak, ale że komuś do sypialni wpadnie przez dach.
0: I że zachował zimną krwią.
1: A to też.
0: Ja to bym pomyślała, że może sąsiad się dobija albo coś.
1: No nie, no.
0: Rzuca w okno.
1: A właśnie.
0: Kamieniem.
1: No.
0: No, to taka historia. Dobrze, że zniszczeń nie było, a i może jakie odkrycia z tego powodu będą. Kto to wie. Za chwilę Chris Ria na antenie Radia Plus, Blue Cafe. Przypominamy o tym, że Mała Czarna stawia o poranku, a potem Phil Collins, You Can't Hurry Love. No to żeby się za bardzo nie śpieszyć, nie tylko w miłości, za 16 minut 8.
2: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miłości nie należy poganiać, ale czasem miłość nas pogania, krzycząc kotku, szybciej już spieszymy się.
1: O, byłaś z tej łazienki w razie.
0: No, a właśnie, to o poranku szczególnie znaczące słowa. Za 5 minut będzie godzina 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ale my teraz chyba będziemy bez pośpiechu.
0: Bez pośpiechu, refleks szachisty, tak się mówi czasami. Chociaż są też szachy błyskawiczne. Mówimy o tym, bo dzisiaj w kalendarzu 20 lipca Międzynarodowy Dzień Szachów. A przy okazji pytamy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje, to jakieś planszówki,
1: szachy, karty albo coś,
0: inne rozrywki,
1: zabieracie.
0: Bierki. Ciekawe, kto gra w bierki jeszcze?
1: Skrabelki zawsze muszą
0: no,
1: być.
0: Też,
1: bez
0: no
1: też,
0: czy zabieracie na wakacje ze sobą, napiszcie do nas.
1: Koniecznie, czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plusa. Mamy dla was coś, co na wakacje też warto ze sobą zabrać, czyli ręcznik naszego radia. Wyjątkowo chłonny, piękny, z naszym logo.
0: Czekamy na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy i porozmawiamy sobie.

0: S'il vous plaît, zamiast że ten. Za 8:58.
1: Tak, Francuzi to wygrali o trzecie miejsce i przegrali zresztą. Grali Karolina, ale najlepiej grali przedwczoraj Anglia-Francja. Ten mecz będzie Karolina wspominać z mistrzostw najbardziej. Przynajmniej z tej końcówki.
0: Posypnęło bramkami, o.
1: No tak, bo wczorajszy to nie był aż tak pasjonujący, chociaż to finał, to wiadomo, że zawsze emocje są większe.
0: Viva España. Ja co napisał?
1: Tylko piłkarze Hiszpanii dojechali na ten mecz. Występy i śpiewy to jakieś drgawki, jedyny plus, że kolorowe. Ja przepraszam, nie wiem, bo wszyscy krytykowali, mnie się to bardzo podobały, te występy artystyczne.
0: No dobrze, za chwilę...
1: Dlatego, że krótkie.
0: No za chwilę na naszej antenie wystąpi Justyna Wieniek, solo! Proszę posłuchać najnowszych wiadomości Radia Plus i prognozy pogody. Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Hiszpanie mistrzami świata, jest też bohater wczorajszego spotkania i o tym za chwilę. Są zarzuty dla 46-letniego Ukraińca, który zaatakował uczestników łemkowskiej Watry. Kolejni terytorialsi z Lubelszczyzny złożyli przysięgę, powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw nadal w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
4: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł/litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł, 7,40 zł.
1: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny, wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT-em. Wszyscy rozpoczną teraz służbę w lubelskiej brygadzie, mówi nam rzeczniczka jednostki kapitan Marta Gaborek.
6: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga odbyła się w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem gorącego letniego powietrza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada temperaturę maksymalną do 29, nawet 30 stopni. Piękna pogoda zmieni się jednak po południu. Synoptycy prognozują wtedy wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu oraz lokalne gwałtowne burze z silniejszym wiatrem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Wstajemy w poniedziałek z nową energią do pracy, do różnych zajęć. 6 minut po 8. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Zapraszamy. A za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I czas na rozstrzygnięcie. Dzień dobry, czy my z żoną, czy z mężem rozmawiamy?
2: No właśnie, jak to jest? Czy z... No, halo?
3: Halo?
2: Dzień dobry. Czyli żona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, bo dostaliśmy SMS o treści Chińczyka. Gram z żoną w Chińczyka. Ile frajdy ze zbijania? To mąż chyba pisał.
3: Tak, mąż.
1: No właśnie, bo pytaliśmy o te planszówki, różne rozrywki, jak jedziemy na wakacje, żeby zabrać, żeby wieczorami na przykład nam się nie nudziło. Ten Chińczyk to przecież to, ja pamiętam, się 30-40 lat temu grało. To cały czas popularne?
3: Popularne, tak. Mhm.
2: I nadal dużo rozrywki dostarcza ta gra.
3: Tak.
1: A macie jakieś inne gry, czy tylko ten Chińczyk?
3: Chińczyk, no i nieraz w kartę.
1: Mhm, dobra.
2: No i dobrze, jest rozrywka, w razie gdyby deszcz padał, jest co robić.
1: A kto wygrywa zwykle?
3: Ja.
1: To dlatego mąż ma tyle frajdy ze zbijania, bo czasem mu się coś tam uda. No, no i właśnie. Dobrze. A wakacje już były w tym roku?
3: Słucham?
1: Wakacje były?
3: Nie, zaraz będziemy jechać, niedługo.
1: Dobrze.
2: Nad morze, niech zgadnę.
3: No,
2: na
3: dworze, tak.
2: No,
1: no
2: dobrze.
1: Dobra, chyba w drodze gdzieś tam zostaliście. Nie zapomnijcie tego Chińczyka zabrać ze sobą.
2: I ręcznika od Radia Plus, który pakujemy i wysyłamy do was.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Nie ma za co, pozdrawiamy, do usłyszenia. 15 minut po godzinie 8.
1: A my sprawdzaliśmy, czy ten ręcznik to Chińczyk?
2: Nie, nie, nie, absolutnie
1: a,
2: nie.
1: A dobrze.
2: Indyjska bawełna.
0: Radio Plus, Głogów.
4: Reklama.
5: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć.

0: Dzień Waldi. W tym tygodniu awokado Haas. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka. Woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień Waldi. Co tydzień.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy. Buen provecho.
6: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Głogów.

0: Wiam, i Rafole na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 8. Na chwilę zaglądamy do Zoo we Wrocławiu. Tam żyje szympansica solo.
1: Powiem kto? Tak
0: solo, szympansica. Szympansica. Taka trochę solo, ale ze współpracą w oczach, bo okazuje się, że ona jest taka sprytna, że przynosi sobie z wybiegu różne takie narzędzia, na przykład patyczki, które ogałaca z liści, a potem za pomocą tych patyczków wykręca świetlówki. A po co?
1: Kradnie żarówki?
0: Tak. Wymienia je potem na kiwi. Podobno bardzo lubi kiwi. Aha. I czasami jak opiekun chce się na coś wymienić i jej nie pasuje, to nie odda świetlówki, dopóki nie dostanie tego, co potrzebuje.
1: No pięknie.
0: Taka to historia prosto z Wrocławia. Zresztą mnóstwo zwierząt w zoo ma takie różne swoje... różne przypadłości, o których można by pewnie było opowiadać, ale ta szympansica ze świetlówkami po prostu to coś niesamowite.
1: Dobrze, że w dawnych czasach ona windami nie jeździła, bo by wszędzie było ciemno.
0: Bad Boys Blue już teraz, A World Without You na antenie Radia Plus, czyli w podtytule Michelle. A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: myślałem, co tu powiedzieć w tym miejscu, a
1: no
0: mamy
1: i co, nie napisane, wymyśliłeś nic?
0: Napisane, że mamy teraz mieć wejście. No. Po czym jak Kasia już zapowiedziała wiadomości prognozę pogody, więc wytrąciła z ręki.
1: Dobrze, to masz trochę czasu, żeby pomyśleć, co powiedzieć później, bo teraz
0: ja wiem, już wymyśliłem.
1: Tak? Świetnie.
0: No, dzień dobry.
1: Dobry teraz?
0: Czego nie?
1: No dobrze, oczywiście.
0: Może ktoś nas włączył dopiero.
1: Budzimy się na początku tygodnia, więc musi być dobry. 29 minut po 8, czas na wiadomości. Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli też środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów auta nie jest na razie znana. Atak ukraińskich dronów na Moskwę to ponad 400 bezzałogowców, które skierowano w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Znów płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku drony prawdopodobnie zaatakowały skład ropy naftowej. W Domodjedowie pod Moskwą płonie park logistyczny Jużny Jewrata, jeden z największych kompleksów magazynowych w Rosji. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii.
2: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień. Metamorfoza budynku Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi w ostateczną fazę. Kompleksowy remont obiektu trwa już kilka lat, a w przyszłym tygodniu ekipy budowlane rozpoczną kluczowe prace nad zewnętrzną częścią budynku, mówi starosta głogowski Michał Wnuk.
3: Modernizacja zaczęła się od dachu w 2020 roku, później remont środka budynku, a teraz przyszedł czas na elewację tego budynku. W tej chwili podpisaliśmy umowę z firmą, która już w przyszłym tygodniu rozpocznie pracę na budynku. Koszt tego zadania to 632 tysiące złotych i pochodzi on w całości z budżetu powiatu głogowskiego.
2: Nowa elewacja nawiąże do sąsiednich kamienic, a inwestycja przede wszystkim zabezpieczy odpadający dotychczas tynk. Już dziś mieszkańcy gminy Jerzmanowa będą świętować otwarcie nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Lipowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Na dzieci i dorosłych czekać będzie mnóstwo nowoczesnych atrakcji, w tym profesjonalny pump track, miasteczko ruchu drogowego oraz strefa z wiatami i paleniskiem. Inwestycja została współfinansowana ze środków unijnych. Nadchodzący dzień w regionie Głogowa upłynie pod znakiem gorącego letniego powietrza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada temperaturę maksymalną do 29, nawet 30 stopni. Piękna pogoda zmieni się jednak po południu. Synoptycy prognozują wtedy wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu oraz lokalne gwałtowne burze z silniejszym wiatrem.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Nowy tydzień przed nami, 26 minut pozostało do 9:00.
5: Witamy i zapraszamy jak najbardziej.
4: Powoli, spokojnie.
5: Jakby się chciał tak wybić, wyskoczyć.
4: A tutaj spowalnia. Dobrze, to ja nie chcę być ten hamulcowy. Mów szybko jak chcesz. Gazebo, I Like Chopin przed nami.
5: Kasia.
4: Tomek.
5: Zapraszamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, Kasiu, jeszcze 6 lat wytrzymajmy w zdrowiu jako takim.
1: Bo staramy się, no. Człowiek się stara, no.
0: I starzeje, i stara się.
1: Dobrze. Stara to będę.
0: 6 lat wytrzymajmy, bo właśnie czytam, gdzie najwięcej chętnych, jaki tłum jest na studia i okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim na przykład największa konkurencja na kierunku lekarskim, 32 osoby na miejsce.
1: No proszę.
0: Jak usłyszeli ludzie, ile tam lekarzy, niektórzy oczywiście,
1: zarabiają,
0: to od razu jaka konkurencja się zrobiła.
1: To prawda.
0: No, a człowiek idzie do przychodni, czekasz, lekarz przyjdzie z dyżuru szpitalnego i tam czeka w tej kolejce i z numerkiem nie może się doczekać, więc niech idą na ten kierunek. Niech się uczą. I podobnie jest na Jagiellońskim, tam jest pielęgniarstwo na przykład. 2228 osób na 200 miejsc tylko.
1: No dobrze, abyśmy mieli wykształconych lekarzy, oby ich nie brakowało, oby te kolejki do specjalistów były coraz krótsze, abyśmy w zdrowi byli i po lekarzach też nie chodzili specjalnie.
0: Ale wracając na ten warszawski uniwersytet, największy w Polsce, no, co robi na trzecim miejscu, uwaga, jeśli chodzi o konkurencję, japonistyka, 19 osób na miejsce, przecież nauczyć się tych krzaczków, tego japońskiego.
1: A co po tych krzaczkach można robić potem?
0: No chyba się dogadywać z jakimś biznesem japońskim, wiem. Może być pilotem wycieczek w Japonii dla Polaków, tam
1: piękna
0: opowiadać różne rzeczy.
1: Perspektywa.
0: No, zastanawiam się, co jeszcze, ale to trzeba najtrudniejsze, tymi pałeczkami się musisz nauczyć jeść.
1: Nie, to chyba najłatwiejsze z tym wszystkim, pałeczką ziarnko ryżu nałożyć. Gumba jeden z benza.
0: A to jest wreszcie klei na szczęście.
1: Na szczęście tak. A potem bajm i myśli i słowa na antenie Radio Plus za 16 minut 9.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
17: A co mamy do wyboru?
16: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
17: A gdzie ty jesteś, skarbie?
16: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
18: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
19: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Oj tak, budować nowy dzień będziemy, bo poniedziałek 20 dzień lipca w kalendarzu, a przed nami cały dzionek.
1: I mamy nadzieję, że te wichry i burze nie sprawiły, że mieliśmy myśli i słowa nieuczesane.
0: Jak uleca. No dobrze, za chwilę Elton John na antenie radia Blue Time Still Standing. Właśnie widziałam zdjęcia Eltona z wakacji. Mm-hmm. No trochę już starszy pan, ale dalej potrafi się cieszyć.
1: Ale gdzieś na jakiejś ciepłej wyspie siedzi?
0: Tak, na jachcie, proszę pana. O. Zdziwiony trochę, że go tam posadzili, ale do przodu leci.
1: Takiego to stać. Za 5 minut 9, a my też, każdy z nas ma fajne wakacje, jeżeli nie może daleko pojechać, nie może jachtem sobie się bawić na jachcie, to przynajmniej na spacer nad wodę gdzieś blisko.
0: No i posłuchać ulubionych przebojów w Radiu Plus. Już teraz Elton John, my wracamy jutro po 6:00.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Zalane posesje, zerwane dachy i groźny wypadek w Małopolsce. Są ranni. Przez Polskę przeszły groźne nawałnice. Odezwą się jutro. Systemy alarmowe usłyszymy w całym kraju. To w ramach ćwiczeń. Każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. Powstaje specjalna aplikacja. Minęła dziewiąta. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straty są duże, dużo także sprzątania. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wieczora strażacy wyjeżdżali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, ponad 600 strażackich interwencji. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła między innymi nad powiatem staszowskim.
2: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
1: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, którzy do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska o sytuacji mówi rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska.
3: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
1: W mieście drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana krajowa dziewiątka w Skaryszewie na Mazowszu. Zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Teraz Hiszpania i ewakuacja ponad 30 miejscowości. To w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej mieszkańców musiało opuścić swoje domy w regionach centralnych. Walkę z ogniem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe, a to w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. O szczegółach opowie Tomasz Widak.
4: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
1: Pamiętajmy, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel takiej mapy.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Brother Louis, Model Talking na początek tej godziny.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 9 teraz na zegarze. No, lato mamy takie, jakie mamy, ale w czasie deszczu też nie można się nudzić, nawet jeśli mamy wakacje. I o tym trochę dzisiaj będziemy rozmawiać. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Bal to może być plan na urlop, jeśli pogoda pogrzyżuje nam plany. Lato bywa kapryśne. Wczoraj w wielu miejscach upalnie, dziś bardziej jesiennie niż letnio. Dlatego pytam o te wasze plany B na urlop i czy udało wam się właśnie dzięki temu, albo właściwie przez to, że pogoda nie dopisała i nie można było na przykład wyruszyć w góry lub spacerować brzegiem morza lub opalać się nad jeziorem, pływać. Właśnie, czy dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała wam takie plany, udało wam się odkryć coś ciekawego? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Teraz.

0: Ken Loggins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, aby w poniedziałek troszeczkę się nakręcić na cały tydzień. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Pretty Divine i Enrique Iglesias w Radiu Plus na koniec 10:09, 10:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Głogów.
1: Ciało 33-latka wyłowione z jeziora. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Pożar w bloku w Nowej Hucie. Dwie osoby zostały ranne. Jak go zapamiętamy, Mundial 2026 przeszedł do historii. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
2: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Według ratowników MOPR-y do tragedii nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. CBŚP rozbiło gang zajmujący się nielegalną windykacją długów. Nawiązywali kontakt z dłużnikami, nękali, a nawet grozili pobiciem i malowali elewację budynków i uszkadzali samochody. Zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie. Jest w Polsce, by dziękować za wsparcie. Opiekunka domu pokoju w Betlejem jeździ po polskich parafiach. Tym razem Elżbietanka, siostra Szczepana Chrechorowicz, odwiedziła Lublin. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II opowiadała o pomocy chrześcijańskim dzieciom Palestyny.
4: Są to albo sieroty, albo też dzieci z trudnych, rozbitych rodzin. Są to i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że my nie rozdzielamy rodzin. To jest ich dom. Tam mieszkają, kształcą się w szkołach na zewnątrz. No i jako dom to też chcemy je jak najlepiej przygotować do życia, czyli żeby miały jakiś fach.
1: A działania sierocińca cały czas można wspierać. Informacje o domu pokoju w Betlejem są dostępne na Facebooku i na stronie homebetlejem.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu, z czego zapamiętamy Mundial 2026. Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
5: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w historii.
1: Mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
5: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
1: Kolejne mistrzostwa świata za 4 lata. Zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dancing Queen i Abba na początek.

0: Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck w Radiu Plus. Na lato z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Niektórzy mają takie szczęście, że ich wymarzony urlop przebiega zgodnie z planem, tak jak sobie właśnie wymarzyli. No ale bywa też, że na przykład pogoda pokrzyżuje nam plany i wtedy warto mieć plan B. Bo z pogodą bywa różnie. To nie tylko chodzi o to, że nie ma złej pogody na to, żeby na przykład spacerować, biegać, ale czasami na przykład przez pogodę niektóre szlaki górskie mogą być zamknięte. Albo przez wichury uszkodzone zostały drzewa w ogrodzie botanicznym i nie możemy do niego wejść. Więc wtedy właśnie warto mieć plan B. I czy wam się przydarzyło, że przez to, że coś było dla was niedostępne, co sobie zaplanowaliście, dzięki temu zwiedziliście jakieś miejsce, udało wam się je odkryć. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. A do oddania mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 29 minut pozostało do 11. A gdy lato upalne lub deszczowe, można schronić się w muzeum. A gdyby to muzeum jeszcze tak nas szalenie zaciekawiło, to może nawet zainspirować do tego, żeby stworzyć coś własnego. I tak właśnie było w przypadku Andersona Taylora z Cambridge w Illinois. Amerykanin, który w wieku niespełna 10 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej, a zrobił to po wizycie w Staffin Dinosaur Museum na szkockiej wyspie Skye. To takie niewielkie, prywatne, urocze muzeum dla fanów Parku Jurajskiego. I to muzeum tak urzekło chłopca, że zorganizował wystawę u siebie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pomogli mieszkańcy, którzy przynosili minerały i inne eksponaty, a ten sukces Andersona został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż chłopiec widnieje tam jako jeden z najmłodszych założycieli muzeów właśnie. I w przyszłości chłopiec planuje także te zbiory muzealne poszerzyć o własne odkrycia, ponieważ ma zamiar studiować paleontologię i tym paleontologiem zostać i chce tę miłość do dinozaurów po prostu swoją jakby poszerzyć. No i tak, muzeum to też może być dla nas taki plan B, jeżeli planujemy spędzać czas na urlopie w naturze, ale pogoda niekoniecznie na to nam pozwala. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o to, czy udało Wam się kiedyś odkryć coś właśnie dlatego na urlopie, że pogoda pokrzyżowała Wasze plany. Sissy Catch, Stranger by Night, teraz w Radiu Plus.

0: Hail the World, Michael Jackson w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Like a Prayer i Madonna.
1: Radio Plus Głogów przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę bez pieczownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Pobiało wakacjami La Sketchup i Aserehe w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Czy ktoś wykonywał ten charakterystyczny układ taneczny? No dobre, żeby się obudzić. Na zegarze teraz 3 minuty do 11:00. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Znęcał się nad kilkumiesięcznym synem. Zarzuty dla 23-latka z Sandomierza. Utrudnienia w warszawskim metrze. Wózek stoczył się z peronu. Żołnierze rozpoczynają dziś ćwiczenia w terenie. Jest apel o nierobienie zdjęć. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
2: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami. Natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazywać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
1: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą zajęła się prokuratura.
3: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Wózek stoczył się z peronu metra. 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
4: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
1: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie ich ćwiczeń ani tras przejazdu. O szczegółach Dorota Sen.
5: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
1: O czym informowała Dorota Senie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
6: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu i dodaje.
6: Nie zbieramy również grzybów bardzo młodych, bardzo łatwo tutaj o pomyłkę.
1: A jeżeli wrócimy już z grzybobrania i nie mamy stuprocentowej pewności, grzyby możemy przenieść do siedziby Sanepidu, gdzie obejrzą je eksperci.
0: Lato z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Heaven i Bryan Adams na początek tej godziny.

The One and Only, Chesney Hughes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 11, a ja pytam o wasze wakacyjne plany, które pokrzyżowała pogoda i czy dzięki temu udało wam się coś ciekawego odkryć. Gosia napisała w tej sprawie: w ubiegłym roku spędzaliśmy urlop z dziećmi w Gdańsku. Ze względu na dzieci plany były głównie plażowe, ale lipiec nad Bałtykiem niekoniecznie sprzyjał plażowaniu. Szczególnie jeden dzień był zimny i deszczowy, więc poszliśmy do Muzeum Solidarności. Byliśmy pełni obaw, bo dzieci małe, 5 i 6 lat, ale okazało się, że bardzo ich historia zainteresowała. Oczywiście na swój sposób. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, a po powrocie do domu starszy syn

dziecięce pismo i z informacją taką, strach pomyśleć, jak kiedyś było, więc warto o tym też pamiętać, to już nie do dzieci, ale też do dorosłych, żeby takie rzeczy do nas nie wracały, a to, co się dzieje na świecie, to jednak. No dobrze, bo smutno się zrobiło, a miało być wesoło o tym, co odkryliście na wakacjach. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was, a przypominam, że do oddania mam ręcznik plażowy od Radia Plus. Co udało Wam się odkryć na urlopie dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała pierwotne plany?

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Czas nas uczy lato. Chcemy odwiedzić też Times Gate. Jeśli chodzi też o ten szlak tajemniczych podziemi dolnego, w tym roku będziemy prowadziły, a od poniedziałku będzie to, więc warto z nami zostać.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 12. Szukając dobrych wiadomości, napisała Paulina, papierówki zaczynają nadawać się do konsumpcji. Kulinarne wieści to zawsze dobre info, a przynajmniej smaczne. A po deszczu mamy kałuże, gdzie sobie można wskoczyć, powiększając uśmiech na twarzy, chociaż u nas słoneczko świeci. Papierówki też na pogodę się również polecają. Taki kompot, zimny kompot z papierówek, to też jest smak lata. Nawet jeśli czasem za oknami niekoniecznie jest taka pogoda, jaką byśmy chcieli mieć, to te papierówki jakoś z latem mocno się kojarzą. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Lombard i Przeżyj to sam.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja.
4: 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Laura Benningen na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta potem. Dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 9.00.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Strażacy usuwają skutki wichur. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Pijana doprowadziła do dramatycznego wypadku w Lubuskiem. Poprawia się stan rannych. Fałszywe sztabki złota i podrobione paragony. Nowa metoda oszustów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po weekendowych nawałnicach dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Burze mogą nawiedzić północną część kraju, trzeba będzie uważać na silne wiatry, a lokalnie też na grad. Alerty zaczęły obowiązywać o 12 i utrzymają się do godzin wieczornych. A w ostatnich godzinach strażacy mieli mnóstwo pracy, łącznie interweniowali ponad 1500 razy. Ucierpiały Śląsk, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, ale najtrudniejsza sytuacja była na południu Małopolski.
2: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie. Zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, między innymi w Łódzkiem, mówi Jędrzej Pawlak z tamtejszej Straży Pożarnej.
3: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi.
4: Dodatkowo wobec tej gwanie
1: Paragski tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka
5: czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych, jak najlepiej służyć.
1: Szczegóły informowała Aneta Paszko.
6: Płacą nowe opłaty, zmienią się stawki za śmieci, a w części budynków również zaliczki na
7: i około 30 groszy w poziomie sezonu ubiegłego.
3: Największe miały miejsce w Łodzi.
4: Dodatkowo wobec tej gwanie
5: dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych.
6: Zaliczki na jednocześnie one o 5 zł od osób. 20 ogrzewanie. Instalacja zachu i instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki. Parkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.
8: W dogrywce z Argentyną i są drugi raz mistrzami świata. Z tej okazji Viva España Imca.

0: Marina na dobry początek.
1: Opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany.
0: W tej okazji Viva España, Imka Marina na dobry początek.

0: występem, niestety nie doszedł.
1: Dziękuję za te bilety. Jest para słuchaczy, która bardzo się cieszyła za twój...
0: No i...

0: Radio Marka Sierockiego. 99 za 1 kg, aż 34% taniej.
1: 733 56 6.com.pl.

0: Zespół Perfect, Chcemy Być Sobą, to już za nami, a przed nami jeden z najsłynniejszych instrumentalnych utworów wszechczasów. Zespół Perfect, Chcemy Być Sobą, to już za nami, a przed nami jeden z najsłynniejszych instrumentalnych utworów wszechczasów. Najpierw ten utwór ukazał się na płycie, ale było tak duże zainteresowanie piosenką, stacje radiowe utworem zaczęły go grać, że w końcu też pojawiła się Samba Patti na singlu.
1: Lubisz jak?
0: Carlos Santana, Samba dla Ciebie.

0: Jak najbardziej pozytywnie Shaking Stevens doprowadził nas do szaleństwa, a szaleństwo było, oj, i to jeszcze jakie, w minioną sobotę w Sopocie w Operze Leśnej. Tam koncert Albano, ale także duetu Ricky e Poveri. No i się działo.
1: Zespół, który karierę zaczynał w latach 60., popularność zdobył w roku 71., kiedy wystąpili na festiwalu San Remo i zaśpiewali utwór Que Sera. Tak wtedy było w San Remo, że jedną piosenkę śpiewało kilku wykonawców. No i również wtedy śpiewał José Feliciano Que Sera. Jego wersja zdobyła większą popularność. Potem bywało różnie, ale końcówka lat 70., początek lat 80. to był czas największych sukcesów. Wówczas tria Ricky e Poveri, takie utwory jak Sara Perchettiamo, Made in Italy, Mamma Maria, Voulez-vous danser, Hasta la vista, no to były hity, które nuciła nie tylko włoska publiczność, ale prawie cała Europa. W Polsce byli wówczas mega, ale to mega popularni. Te piosenki usłyszeliśmy w sobotę podczas koncertu. Tak jak w przypadku Albano, zespół towarzyszący to muzycy na najwyższym światowym poziomie. To wszystko brzmiało cudownie, bardzo nowocześnie. Nadali tym utworom z lat 80. taki no, bardziej nowoczesny charakter, ale zachowując to, co najlepsze w tej włoskiej muzyce, melodyjne piosenki, cała sala, cała opera leśna kołysała się chociażby w rytm przeboju Acapulco.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Nie, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

usta milczą, dusza śpiewa. Thank you.

0: To Marek Grechuta, Nie dokazuj. Zaproszenie na dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop od 20 do 22. Jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, wakacje.
1: No, to dzisiaj się na to idealnie łapiemy na początku tygodnia. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Środzki,
0: Jan Pasterski. Na zakończenie przebojowej poczty Maria Macki, Show Me Heaven.

0: Radio Plus Głogów.
1: Limit stawki godzinowej dla lekarzy? Rząd zajmie się propozycjami resortu zdrowia. Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki to po brawurowej ucieczce i staranowaniu radiowozu. Ruch wahadłowy w Tatrach, remont na popularnym szlaku. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jakie zmiany czekają lekarze? Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Został tymczasowo aresztowany kierowca, który staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. 24-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów.
4: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który pomagał kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece i po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch wahadłowy w Tatrach. Dziś rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Od dziś drobne prace będą prowadzone też na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Dobry Głogów zaprasza kibiców na oficjalną prezentację drużyny przed nowym sezonem. Wydarzenie odbędzie się we wtorek o godzinie 19.46 na bulwarze nad Odrzańskim. Klub pokaże nową koszulkę nawiązującą do 80-lecia Chrobrego, zaprezentuje piłkarzy i sztab szkoleniowy, a po części oficjalnej zaplanowano spotkanie z kibicami. Zostajemy w temacie Chrobrego, który ma nowego napastnika. 2-letni kontrakt z pierwszoligowcem podpisał 23-letni Agon Sadiku z Finlandii. Piłkarz ma na koncie występy w seniorskich reprezentacjach Kosowa i Finlandii oraz doświadczenie z Ligi Fińskiej, Norweskiej i Holenderskiej. Grał także w eliminacjach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na bulwarze nad Odrzańskim w Głogowie powstaje tor przeszkód do hobby horsingu. Inwestycja kosztuje około 25 tysięcy złotych i ma odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie tą aktywnością, zwłaszcza wśród dzieci. Montaż drewnianych przeszkód już trwa, a lokalizacja została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Za oknami dzisiaj aura w kratkę, na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Pięknie zaczynamy kolejną godzinę, bo już teraz w Radio Plus Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Super Tuper to ABBA w Radiu Plus. Przyjemnie się zrobiło. Dzisiaj 20 dzień lipca, poniedziałek, czyli przetasowanie turnusów i nad polskim morzem. Pewnie znowu będzie tłoczno. Ja byłem w sobotę z Markiem Sierockim i w piątek zresztą też. W niedzielę wracając z Sopotu, także człowiek widział to i owo. Faktycznie tłok, ale czytam teraz, bo Sopot z Sopotem i Trójmiasto w ogóle, że Karwia w czasie sezonu, w tym szczycie, przeżywa prawdziwy najazd turystów, bo kiedy jest ładna pogoda, to nawet 50 tysięcy gości dziennie potrafi się w tej miejscowości pojawić. No i wtedy człowiek przy człowieku. Duża rotacja, 50 tysięcy. Słuchajcie, to ja nie wiem, czy to już nie jest tak, że dla kogoś może nawet czasami zabraknąć gofra.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Brytyjczyk w Stanach Zjednoczonych. No tak, to tak humorystycznie trochę Sting, ale dzisiaj to pewnie nic dziwnego. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie brakowało wszelakich narodowości, wszakże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial wczoraj, wielki finał, Hiszpania kontra Argentyna, no i już wiemy, i to było chyba, no nie wiem, pewnie dla jednych zaskoczenie, a dla innych nie, ale tak, po dogrywce to Hiszpania została mistrzem świata. A jakby ktoś miał ochotę przedłużyć te emocje związane z, no właśnie, z mundialem, to FIFA będzie wyprzedawała kawałki murawy. $1000 będzie kosztował taki fragment murawy z trawą, pięknie opakowany w pudełeczko, sygnowany odpowiednią datą. Można coś takiego mieć i świętować każdego dnia. A skoro podróże i wakacje, to jesteśmy w toku podróżowania i zwiedzania. W najlepsze Desirel teraz i Voyage, Voyage.

0: mogą się różnić w zależności...
1: Milu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

Rod Stewart na dobry koniec tej godziny, no bo przyjemnie się zrobiło, to prawie 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości i Michał Konopiński. Zapraszamy.

0: Radio Plus Głogów.
1: MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa ma wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Zabójstwo kobiety w zachodniopomorskiem. Po kilkugodzinnej obławie służby zatrzymały mężczyznę. Mniej zamówień z Chin. Z Chin. Koniec tanich paczek. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może do tego wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich maszyn i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
2: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Wicepremier przypomina, że tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie zachodniopomorskim. Ciało znaleziono około godziny 10. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. O szczegółach Michał Zaręba.
3: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
1: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Koniec tanich paczek z Chin wpłynął na kupujących. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro są naliczane do od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
4: Cła nie płaci konsument. Dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Choć na szczegółowe dane będziemy musieli poczekać, już teraz wiadomo, że przez dodatkowe koszty zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy będą mogli znaleźć nową ścieżkę zawodową albo odkryć nową pasję. W środę w Krakowie wystartuje Biuro Karier Seniorek i Seniorów. Jak będzie funkcjonowało to miejsce i gdzie się zgłosić, mówi Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
1: Punkt ma działać we wtorki i środy od 11 do 14.
6: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. We wtorek mieszkańcy Głogowa mogą kilkukrotnie usłyszeć syreny alarmowe. To element ogólnopolskich ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 26, które potrwają od godziny 7 do 19. Służby apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że uruchomienie syren ma wyłącznie charakter szkoleniowy. W razie potrzeby ćwiczenia mogą zostać powtórzone następnego dnia.
7: Do bólu rozsądne kompletowanie składu jego stabilizacji. Wracam do informacji dotyczącej 42 punktów jako gwarancja otrzymania zespołu na poziomie pierwszej ligi.
6: Chrobry Głogów jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu Betclic pierwszej ligi. Piłkarze w sobotę rozpoczną ligowe zmagania wyjazdowym meczem ze Stalą Rzeszów, a w klubie nie brakuje ambitnych celów na nadchodzące rozgrywki. Mówi prezes spółki Chrobry Głogów S.A. Dariusz Kubiak. Zanim jednak zabrzmi pierwszy gwizdek nowego sezonu, klub zaprosi kibiców na oficjalną prezentację drużyny. W środę na bulwarze Nadodrzańskim pokazani zostaną zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz nowa koszulka wyjazdowa przygotowana z okazji 80-lecia piłki nożnej w Głogowie. Pierwszy domowy mecz Chrobry rozegra 3 sierpnia z Odrą Opole. Za oknami dzisiaj aura w kratkę, na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Will Always Love You. To Whitney Houston oczywiście. I tak zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus. 5 po 14. Janek Pasterski. Dzień dobry.

Odrobina magii to oczywiście Queen i Freddie Mercury. No tak, jak wakacje to i magiczny czas, prawda? Zwłaszcza jeżeli człowiek akurat na urlopie. Byliśmy teraz z Markiem Sierockim, to przy okazji koncertu, który miał miejsce w Sopocie. Sam bez Rominy Power, to już się zagalopowałem odrobinę, ale za to w towarzystwie duetu Ricky Poverin. No ale mam na myśli to, że sporo ludzi nad morzem było, zwłaszcza, że w piątek było wręcz upalnie i przepiękna pogoda. Później było już troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze takie okienka pogodowe gdzieś nad jeziorami, czy też nad morzem w Polsce, a może za granicą, gdzie łatwiej o dobrą pogodę, na pewno nieraz się jeszcze pojawią, bo no nie jesteśmy nawet jeszcze na półmetku wakacji, jeszcze przed nami trochę. W związku z tym rozdajemy wam ręczniki plażowe, kąpielowe z logo Radia Plus. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam już teraz, czekam na SMS-y pod 6 91 141 141.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz...

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees oczywiście. How deep is your love? No a ja tymczasem dodzwoniłem się do Doroty z Radomia. Doroto, dzień dobry. Halo, halo. Napisałaś, że razem z mężem szykuje wam się urlopik i jedziecie do chałup nad morze.
1: Tak.
0: Okej. Coś mamy, problemy z zasięgiem, ale może jeszcze uda mi się tylko wydobyć od ciebie te informacje. Kiedy ten urlop?
1: W sobotę wyjeżdżamy.
0: W sobotę wyjeżdżacie, no to czasu niewiele. W takim razie ja śpieszę na pocztę, żeby wysłać do was ręcznik kąpielowy, bo mam nadzieję, że wam się przyda.
1: Oczywiście, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię.
1: Ja też pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię ciepło, no niestety czasami tak technicznie z zasięgiem coś potrafi rwać, ale mam nadzieję, że w najbliższą sobotę w chałupach pogoda dopisze. No i wszyscy, którzy tam będą korzystali pełnią po prostu ze swojego urlopu, a już teraz dla każdego, pracującego, odpoczywającego, Bonnie Tyler w Radio Plus Holding Out for a Hero.

0: Stand.gry. Stand.gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Albo trochę mniej sobie. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w stanie. A stanę jeszcze chwilkę.
3: No muszę ola ekranizować, ale pachnie. To będzie ola ekranizować.
2: Potrzebam odrywkę dłużej. Nie będę się rozbierzać dłużej.
3: Bo zależy mi sobie.
2: Bo a jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut rozmowy i moja drogeria? Panie Celi?

Informacje o kwitach, telefon, prowizji, ziom, podiwa, formowy, kolasem, talent, na biegu, pocit, znajdzie, obotek, na odwykle, regu,

Teoria i praktyka. W teorii możesz na pewno myśleć o odświeżeniu łazienki.

Radio Plus. Znowu do nas trafił. Znowu do nas trafił.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
1: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Trwa spotrzebne przez Bizlant w PiS-ie albo nowela w firmie cateringowej z dzieci z Monezy tego żółtnia w swoim szpitalu. Wielki ponownie rozsuszują na Podkarpaciu z Zagryzy. Ponownie zaspią na Podkarpaciu z Zagryzy. Minęła 15. Mikołaj Gronet z Dąbrażki na sledzą Tawaczki w Radiu Plus. Zaszczyna Szłagrodzkiej w Warszawie trwa z podczelnią ogromnej sprawiedliwości trwa wszystko przez zaostrzenie dla się konflikt tylko ryzyk za czwartyjący jak termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego o termin do tego czasu polityce związanego z Mateuszem Morawieckim musi zrezygnować z swojego stowarzyszenia z tym pomiędzy frakcjami i wciąż jednak wrze powiedzmy potrzebne więcej i niech murach wrze dzień dobry
2: więc tak jest dobry w weekend na platformie i z polityw PiS-u kierowali dość by taki słowo kierowaliczny obecnie tulpek obserwatorzy czy zagodni
3: Borysk jest tak najwinniejszy
2: Mówił były polityk Konfederacji obecnie komentator polityczny Robert Winnicki, kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, stawia sprawę Jarmieną, Przemysław Czarnek, jest rozwojowy, ale stronnicy Mateusza Morawieckiego faktycznie przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, gdy słyszymy, że umą parwą idą ze przygotowania do tak zwanego Gorilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które poszedł z tego pierwszego czynca, też organizuje jego stowarzyszenie. O tym ci zrozumie jego stowarzyszenie.
1: W gminie Bęskoj drapieżonka porwał dwa psy, jak mówię wójt Mariusz Wadzałęban. To nie pierwsza tego też sytuacja.
4: Pan. Pierwsza takich zdarzeń, gdzie pożarły psy, były to zdarzenia związane z strażowym gminem, bo tam strażowym sporo szlachtów, że dzielki spokojnie razą szafetej piszczy z przyjęcej lepiej
1: zaczął. Gmina Bęskoj do końca roku ma jeszcze pozwolenie na opuszczenie zawierzonych jeszcze powierzeń, że w całej poszczególnej zjawisku pisz na szpie się, że widoku prostego to ponad 1000 czynnych na Podkarpaciu, ponad 1000 żyje na Podkarpaciu.
5: Zapraszam na wiadomości Radia Plus, Mateusz Kruz, zapraszam na wiadomości Radia Plus, Mateusz Kruz, zapraszam był chłodniejszy i zużycie wzrosło 9%, czyli większość mieszkań wzrosło 9%, że nie znaczą ci wyższych zaliczek za nieżywanie, nie znaczą ci wyższych zaliczek za ogrzewanie. Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Duet już teraz w Radio Plus. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Dzień dobry, Janek Pasterski, po 15.

Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Dyskotekowa wersja Boba Marleya, Bonem, No Woman, No Cry. No i dyskotekowo na początku tygodnia już będzie dzisiaj od 20 do 22. Czemu nie? W końcu mamy wakacje. Jeśli wakacje, to taka właśnie wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki ze swoją konsoletą. Właśnie od poniedziałku do czwartku w takim wymiarze nieco skróconym, ale 2 godziny taneczne to nie jest źle w tygodniu, prawda? 20-22, natomiast każdy piątek i sobota to wersja już taka klasyczna, aż do północy. Co nie zmienia faktu, że serdecznie zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby być z Radiem Plus. W klimatach Italo Disco na pewno coś się dzisiaj pojawi wieczorem, ale do wieczora czekać nie trzeba, bo już za chwilę Savage, Only You.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: expert.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

coś wisi w powietrzu, coś się dzieje, to tym właśnie Frida teraz w Radiu Plus. I know there's something going on. No cóż, mamy poniedziałek, za 25 minut, godzina 16, to się dzieje. Dzieje się to, że wiele osób będzie niebawem kończyło robotę. Jako 16 to jeszcze właśnie 25 minut. Co by w tym czasie zrobić, żeby jakoś coś ten czas umilić? No czytam właśnie, że nowe badania się pojawiły odnośnie tego, ile filiżanek kawy można bezpiecznie wypić każdego dnia i z tych badań wynika, że nawet 5. Spokojnie. To jakbyście byli po trzeciej, czwartej, a jeszcze wam się kawka marzy przed powrotem do domu. Ja wiem, wakacje, miasta, miejscowości bardziej przejezdne, nie ma aż tyle korków, ale jednak mimo wszystko można sobie teraz kawusie strzelić, a do kawy proponuję piękną balladę Lobo, I'd love you to want me.

0: Radio Plus, Głogów. Finał wielkiej ekspresy do kawy. Odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. Super!
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Dusty Springfield kończy nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus. Znęcał się nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka. Powiemy o dramacie w Szczytnie. Taniej już było, paliwa są coraz droższe. Papież Leon XIV wręczy medal swojego imienia. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Mazurach. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się nad podopiecznymi.
1: Do prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty na szkodę dwóch osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają teraz, czy jego żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robił.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na cenach na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez zaostrzającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
6: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
7: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Michał Rawa, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Papież Leon XIV po raz pierwszy wręczy medal zrównoważonego rozwoju noszący jego imię. Uroczystość odbędzie się w październiku w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nagroda została utworzona przez Uniwersytet Villanova w Pensylwanii, prowadzony przez zakon Augustianów. To tam papież studiował matematykę. Medal zostanie wręczony na międzynarodowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Zgromadzi naukowców, przedstawicieli kościoła, fundacji oraz liderów sektora publicznego i prywatnego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z mistrzami świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka powitalna feta. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku.
8: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. O 17:30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18:00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21:00.
9: W Głogowie i okolicach czeka nas chłodniejszy, zmienny wieczór. Nad regionem utrzyma się duże zachmurzenie, z którego okresowo może popadać lekki, przelotny deszcz. Temperatura w najbliższych godzinach spadnie do 17 stopni, a chłodny wiatr z zachodu osiągnie w porywach 30 km na godzinę. W nocy opady zaczną zanikać, a termometry wskażą minimalnie 14 stopni. Dzień dobry, w poniedziałek, choć pogoda mało wakacyjna, to rozpoczynamy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Przy mikrofonie Karolina Stępień, kłaniam się Państwu i zaraz po piosence opowiem o tematach pierwszej części dzisiejszego programu. Zostańcie więc przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy poniedziałkowy wakacyjny magazyn reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj na początek ostrzeżenie. Bądźmy ostrożni przejeżdżając przez przejazdy kolejowe.
2: Ostrożność zachować przed przejazdem kolejowo-drogowym trzeba zawsze. No teraz szczególnie uważajmy, kiedy też jesteśmy być może troszkę zdekoncentrowani. Uważajmy, przestrzegajmy przepisów, nie popełniajmy błędów podczas pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych.
1: Następnie temat podwyżek w spółdzielni nad Odrze w Głogowie.
3: W skrajnym przypadku czteroosobowa rodzina, którą objęła zmiana opłaty za centralne ogrzewanie, powinna w granicach 30, może 40 zł, tutaj jest to indywidualne, płacić więcej.
1: A tę godzinę zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu. Właśnie na koniec pierwszej części magazynu usłyszymy na antenie Radia Plus Głogów dziennik Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu, a po muzycznej przerwie zapraszam Państwa na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców, którzy będą podróżować. Statystyki są mało optymistyczne. Kierowcy nie uważają na przejazdach kolejowych. W zeszłym roku odnotowano 185 wypadków i kolizji w tych miejscach, a zginęło aż 58 osób. Na ten temat rozmawiała Anna Świtalska.
2: To jest taki temat, który powraca jak bumerang przed wakacjami, przed świętami.
3: Zawsze w tych okresach, kiedy mamy wzmożone wyjazdy, tak jak teraz właśnie, Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Oczywiście ostrożność zachować przed przejazdem kolejowo-drogowym trzeba zawsze. No teraz szczególnie uważajmy, kiedy też jesteśmy być może troszkę zdekoncentrowani. Uważajmy, przestrzegajmy przepisów, nie popełniajmy błędów podczas pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych. Te takie najważniejsze błędy, które popełniamy, to jest ignorowanie znaku stop, to jest ignorowanie świecącego się, pulsującego czerwonego światła, to jest wjeżdżanie pod opadające rogatki albo wjeżdżanie na przejazd, kiedy te rogatki w pełni się nie podniosły, także omijanie slalomem półrogatek. Musimy pamiętać też o tym, że jeśli zdarzyłoby się już, nie powinno dojść do takiej sytuacji, ale jeśli już wjedziemy na ten przejazd kolejowo-drogowy i te rogatki nam się zamkną z tyłu, z przodu, to po prostu wyjedźmy, wyłam tą rogatkę, tutaj nieważny jest już koszt tej rogatki, nieważny jest jakiś tam koszt dla kieru samochodu, najważniejsze jest ludzkie życie i zdrowie. Musimy także pamiętać, że kiedy utkniemy na przyjeździe, ale już tak, że samochód nam nie będzie chciał po prostu ruszyć, odpalić, musimy wtedy natychmiast wysiąść z samochodu, ewakuować wszystkich pasażerów, udać się poza obręb przejazdu i skorzystać z tak zwanej żółtej naklejki. Żółta naklejka znajduje się albo po wewnętrznej stronie drąga rogatkowego, mechanizmu tego drąga rogatkowego, jeśli przejazd ma rogatki, jeśli przejazd nie ma rogatek, to po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. I taka żółta naklejka zawiera trzy ważne numery. Ma taki 9-cyfrowy numer, który pozwala co do metra zidentyfikować ten przejazd. Ma numer 112, na który należy dzwonić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. No i tam trzeci numer telefonu to taki numer techniczny, gdy widzimy jakieś uszkodzenie, awarię. No i właśnie podchodząc do tej żółtej naklejki, wybieramy numer 112, podajemy operatorowi ten 9-cyfrowy numer, sytuację, że jesteśmy na przyjeździe, nam samochód utknął, nie możemy się ruszyć i tutaj już operator numeru 112 ma bezpośrednie łącze z kolejarzami i my możemy albo wstrzymać ruch pociągów, albo nakazać maszyniście ostrożną jazdę z prędkością do 20 km na godzinę, co już wielokrotnie ratowało ludzkie życie i zdrowie.
2: No bo wciąż te statystyki nie są zbyt ciekawe.
3: No niestety, mimo tutaj szeroko zakrojonej kampanii, którą prowadzimy, znajdują się tacy kierowcy, którzy często z brawury, często z głupoty doprowadzają do takich zdarzeń. Statystyki tutaj pokazują, że 99% zdarzeń właśnie na przejazdach kolejowo-drogowych jest jednak z winy kierujących pojazdami, ale warto tutaj apelować, warto, żebyśmy my wszyscy stali się ambasadorami bezpieczeństwa, uczyli swoich bliskich, czy jadąc jako pasażer w samochodzie, też zwrócili uwagę, o, zbliżamy się do przejazdu kolejowego, zwolnij, zatrzymaj się przed przejazdem, upewnij się, że nie nadjeżdża pociąg i dopiero wtedy przejedź.
1: Przypomnę Państwu, że z Bartoszem Pietrzykowskim z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych rozmawiała Anna Świtalska. Bądźmy więc ostrożni, bo niestety samochody nie mają szans z rozpędzonym pociągiem.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodu.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Od 1 sierpnia zmienią się opłaty dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej nad Odrze w Głogowie. Część lokatorów zapłaci więcej za ogrzewanie. Wszystkich też czekają wyższe opłaty za odbiór odpadów. Jak duże będą to podwyżki i skąd się biorą? To sprawdzał Mateusz Król.
2: Nowe opłaty trafią do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej nad Odrze w Głogowie. W tym roku zawiadomienia zostaną wysłane miesiąc później niż zwykle, bo od 1 sierpnia jednocześnie zacznie obowiązywać nowa stawka za odpady komunalne, mówi Waldemar Figura, zastępca prezesa do spraw technicznych.
3: Jeżeli chodzi o sprawę zaliczek za centralne ogrzewanie, mamy tutaj sytuację taką, że w 44 węzłach obniżymy zaliczki o około 30 groszy. W 14 węzłach podniesiemy o około 20 groszy, a w pozostałych prawie 200 jednostkach rozliczeniowych zaliczki zostały utrzymane na poziomie sezonu ubiegłego.
2: Ubiegła zima była jednak wyjątkowa. Zużycie ciepła wzrosło o 9%. Ogrzewanie trzeba było ponownie uruchomić nawet w maju. Mimo tego spółdzielnia przekonuje, że dopłaty za miniony sezon będą niewielkie.
3: Mamy w zasadzie około 100 jednostek rozliczeniowych na 260 łącznych, w których wystąpią raczej niewielkie dopłaty. I to są dopłaty rzędu 20-30 groszy do metra, czyli około 100 do 200 zł na mieszkanie.
2: Od sierpnia więcej zapłacimy także za śmieci. Opłata wzrośnie o 5 zł od osoby. Spółdzielnia wylicza, że dla 4-osobowej rodziny oznacza to 20 zł więcej miesięcznie. Jeśli dojdzie do tego podwyżka zaliczki za ogrzewanie, rachunek może wzrosnąć około 30-40 zł.
3: W skrajnym przypadku 4-osobowa rodzina, którą objęła zmiana opłaty za centralne ogrzewanie, powinna w granicach 30, może 40 zł, tutaj jest to indywidualne, płacić więcej.
2: Spółdzielnia apeluje również do mieszkańców o aktualizowanie deklaracji dotyczących liczby osób mieszkających w lokalach. Ma to wpływ na funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie zarząd zapowiada dalsze rozmowy z miastem i dostawcami ciepła. Celem jest obniżenie kosztów ogrzewania, które, jak podkreślają przedstawiciele spółdzielni, nadal należą w Głogowie do najwyższych w regionie.
3: Na szczęście nie. Oczywiście cena ciepła w Głogowie ciągle według nas jest bardzo wysoka i tutaj wspólnie z miastem będziemy starali się dalej prowadzić rozmowy z dostawcą, czyli z kombinatem, WPC-em i energetyką. Mam nadzieję, że zeszłoroczne rozmowy, pomimo zmian w zarządzie kombinatu, będą kontynuowane z takim nastawieniem, jak było.
2: Nowe stawki za śmieci i zmienione zaliczki na centralne ogrzewanie zaczną obowiązywać od 1 sierpnia. Mateusz Król, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Zbliżamy się pomału do końca pierwszej części programu i po przerwie przypomnę, usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego. Jest on nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I ja już teraz zapraszam Państwa do jego wysłuchania. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim. Wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial. Nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik. Na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Za moment godzina 17 i na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny, będzie po nim też pogoda, a później będziemy kontynuować wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów i o tematach powiemy już po pogodzie. Zapraszam, Karolina Stępień.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.

0: kuchenny na filcu Milwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
3: Strażacy intensywnie pracują w Szczecinie nad regionem. Przechodzą burze. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego. W całej Polsce zawyją jutro syreny, to ćwiczenia systemu ostrzegania. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Autostrada A1 z Żor do Gliwic była zablokowana po wypadku za Dębieńskiem. Teraz można już przejechać jednym pasem. Jeśli nie chcecie utknąć w korku, objazd przez Czerwionkę, Leszczynę i Knurów. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Michał Zaremba.
4: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
3: Niebezpieczna pogoda dziś na północy Polski. Intensywne burze teraz w zachodniopomorskim i lubuskiem, a w ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w kujawsko-pomorskim i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
5: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
3: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla koło Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Dla pasażerów to spore utrudnienia. W kierunku Murzyny czy Krynicy muszą jechać autobusami.
6: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
7: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
8: No nie, nie jest tak źle. Równie to się w życiu zdarza.
9: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
3: Dodawał burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski. Dlaczego pociąg wypadł z torów, sprawdza Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Na koniec jeszcze ćwiczenia systemu ostrzegania. W całej Polsce zawyją jutro syreny alarmowe, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
10: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
3: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się jutro od 7 do 19.
11: Mieszkańcy Głogowa i sąsiednich miejscowości mogą liczyć na powolne przejaśnienia, choć lokalnie wciąż możliwa jest słaba mrzawka. Temperatura spadnie w okolice 17 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Noc zapowiada się przeważnie pochmurna, ale już bez intensywnych opadów. Minimalna temperatura nad ranem wyniesie 14 stopni. A teraz na zegarach jest już po godzinie 17. Niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I o tym, co jeszcze nas czeka w dzisiejszym programie, opowiem już za moment. Po muzycznej przerwie zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Trwa wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów i dziś drugą część programu zakończymy informacją na temat tegorocznego jarmarku Świętego Jakuba w Szczecinie.
2: Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie.
1: Wcześniej temat chrobrego Głogów, bo już wkrótce rozpoczyna się sezon. A jakie plany na niego?
3: Pamiętajmy, że okienko transferowe jest bardzo długie, ze względu na mundial jest ono przedłużone aż do pierwszych dni września i zdecydowanie wiemy, że jeszcze dużo ruchów nie tylko przed nami, ale też przed innymi klubami, zarówno Ekstraklasy, jak i pierwszej ligi. Także tutaj nie jest pośpiech wskazany.
1: Ale drugą część zaczniemy od ostrzeżenia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny. Dlaczego?
4: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
1: I zaraz po przerwie rozwiniemy ten temat właśnie. Zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: W całej Polsce zawyją jutro, czyli 21 lipca, syreny alarmowe. Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Będą to 3-minutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
3: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Uruchomienie syren alarmowych odbędzie się za pośrednictwem wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
4: Jutrzejsza akcja będzie prowadzona głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i również przez RCB oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z administracją rządową, jak i samorządową.
2: Bartłomiej Małecki z Biura Zarządzania Kryzysowego.
4: Takie akcje są jak najbardziej potrzebne z racji tego, aby uczulić ludność na reagowanie na konkretne sygnały alarmowe, po których będą wiedzieli, jak mają dalej postępować w różnych sytuacjach, czy to kryzysowych, czy to wojny, czy to różnych zagrożeń naturalnych.
2: Sygnał alarmowy wciąż budzi obawy, szczególnie dla przebywających w Polsce Ukraińców.
5: Bardzo strasznie było, nie wiedziała, co robić, czy rzeczy zbierać, czy dzieci, czy dokumenty, kiedy, kuda, gdzie schować, no nic nie wie, to było bardzo strasznie. Nawet drugi alarm, to przyszła do szkoły i pytałam nauczycieli, co to jest. No, było bardzo strasznie.
2: Dzisiaj pani wie, że to są ćwiczenia, inaczej pani to wszystko już przeżywa.
5: A no tak, tak. Kiedy znasz to ćwiczenie, to wiesz, to normalnie.
2: Generalnie są to potrzebne ćwiczenia, uważają Polacy.
6: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób. No jeżeli na przykład jakieś służby by były i spotkaliby mnie i powiedzieli, że mam się zachować w ten czy w inny sposób, no to podążam za nimi, ewentualnie słucham ich wskazówek i wykonuję te polecenia, które oni mi dali.
7: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi, więc zawsze każdemu się to przyda. Zazwyczaj myślę, że to jest pożar w pierwszej myśli, ale dopiero przysłuchuje się, ilekroć jest dźwięk przerywany, dopiero wtedy wiem, co zrobić.
2: Stosowne apele i komunikaty o wzięcie udziału w ćwiczeniu, uruchomienie syren alarmowych zostały skierowane do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.
1: Przypomnę Państwu jeszcze raz, że te syreny zawyją również w naszym powiecie, więc proszę się nie przejmować, bo te syreny będą...

0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Do startu nowego sezonu BetClick pierwszej ligi zostało już tylko kilka dni. Chrobry Głogów zamyka okres przygotowań i odkrywa karty. Po historycznym sezonie i dużych zmianach kadrowych w klubie nie brakuje wyzwań. Jakie cele stawia sobie drużyna? Dlaczego trener apeluje o cierpliwość? I czy to koniec transferów?
2: Do inauguracji nowego sezonu BetClick pierwszej ligi zostało już tylko kilka dni. W Chrobrym Głogów nikt nie ukrywa, że po historycznych barażach o ekstraklasę drużyna przechodzi dużą przebudowę. Klub opuściło 14 zawodników, a nowy zespół wciąż jest kompletowany. Podczas konferencji przedsezonowej władze i sztab szkoleniowy apelowały przede wszystkim o cierpliwość. Mówi Dariusz Kubiak, prezes spółki Chrobry Głogów S.A.
3: Wracam do informacji dotyczącej 42 punktów jako gwarancja utrzymania zespołu na poziomie pierwszej ligi, ale te 42 punkty daje możliwość trenerowi w miarę spokojnej pracy nad rozwojem tego zespołu i zawodników. Zawodnicy grający pod presją zarówno utrzymania, jak i awansu ewentualnego do ekstraklasy grają pod dużą presją. I nie zawsze wszystkie elementy szkoleniowe pozwalają się zrealizować w procesie treningowym, a później również meczowo. I trzeci element tej naszej strategii to jest konieczność adaptacji modelu gry pod możliwości nowych zawodników. I to Państwo też będziecie obserwować.
2: Prezes przypomniał, że sukces poprzedniego sezonu sprawił, iż najlepszych piłkarzy przejęły znacznie bogatsze kluby. Jak podkreślał, Chrobry nie zamierza jednak rezygnować z dotychczasowej filozofii. Nadal chce rozwijać zawodników, zachować dyscyplinę finansową i budować zespół bez ryzykownych decyzji.
4: Pamiętajmy, że okienko transferowe jest bardzo długie ze względu na mundial, jest ono przedłużone aż do pierwszych dni września i zdecydowanie wiemy, że jeszcze dużo ruchów nie tylko przed nami, ale też przed innymi klubami, zarówno ekstraklasy, jak i pierwszej ligi. Także tutaj nie jest pośpiech wskazany, natomiast cały czas obserwujemy, rozmawiamy z zawodnikami i tak jak powiedziałem wcześniej, dwóch, a być może nawet trzech obrońców jeszcze w linii obrony Chrobrego Głogów się pojawi.
2: Mówił z kolei Dariusz Czaja, dyrektor klubu. Ten zapewnił, że okienko transferowe jeszcze się nie zakończyło. W najbliższych tygodniach do Głogowa mają trafić kolejni piłkarze. Klub stawia również na młodzież z Akademii i zawodników wypożyczanych z mocniejszych zespołów, którzy mają walczyć o miejsce w składzie, mówi trener Łukasz Becella.
5: Nie o to chodzi, żebyśmy pracowali po 24 godziny na dobę jako sztab czy dyrektor i tak dalej, tylko żebyśmy pracowali przede wszystkim mądrze, skutecznie i oczywiście cały czas pilnować pewnego rozwoju. A jaki będzie wynik końcowy, no to zobaczymy, jaki zbudowaliśmy zespół we wrześniu razem z wspólnymi siłami, ze sztabem, z panem prezesem, z panem dyrektorem, jak to nam to wszystko wyjdzie.
2: Szkoleniowiec podkreśla, że okres przygotowawczy był przede wszystkim czasem odbudowy drużyny. Sparingi z silnymi rywalami miały pokazać potencjał zawodników i pomóc w selekcji. Trener wierzy, że nowi piłkarze wpiszą się w DNA Chrobrego, ale zaznacza, że rozbudowanie zespołu to proces, którego nie da się przyspieszyć.
5: Żeby nasi kibice byli naprawdę tym 12, 13 zespołem. Jeżeli nam brakuje jeszcze zawodników, to niech oni pokażą nam w sparingach, w grach, można powiedzieć, mistrzowskich, na wyjazdach, że są z nami, bo uważam, że dalej jest moda na Chrobry Głogów. Gdziekolwiek jeżdżę, spotykam się z wieloma trenerami, dyrektorami sportowymi, wieloma menedżerami. Cały czas wszyscy mówią coraz lepiej o Chrobrym Głogów i pielęgnujmy to. Nie możemy my wewnętrznie mówić, że coś jest nie tak, a środowisko nas dookoła bardzo dobrze ocenia. Dlatego najpierw doceniamy to, co jest wokół nas i co jest w naszym zespole i dbajmy o to, bo to jest dla nas bardzo ważne przy tym wsparciu. Na pewno nie ogarnęło się, to dla nas ciężki sezon. Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale pamiętajcie, siła jest w grupie i uważam, że mocni razem. To jest moje hasło, które od początku to jest nie tylko pod względem sportowym, ale również organizacyjnym.
2: Pierwszy ligowy mecz Chrobry rozegra już w sobotę na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Z kolei w środę kibice poznają zespół podczas oficjalnej prezentacji oraz zobaczą nową koszulkę wyjazdową przygotowaną z okazji 80-lecia piłki nożnej w Głogowie. Przed własną publicznością pomarańczowo-czarni zadebiutują 3 sierpnia w meczu z Odrą Opole, a my trzymamy kciuki. Mateusz Król, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Szybko dziś mija nam ten program, bo zbliżamy się do końca już dzisiejszego magazynu i zaraz po przerwie ostatni już dziś materiał. A przypomnę, że powiemy o jarmarku, który w tym tygodniu ruszy w Szczecinie, a to dobry kierunek na wakacyjny wypad. Więc już teraz zapraszam do wysłuchania materiału. Zaraz po przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska za

0: kotkę miał źle.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Co
8: tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: 23 lipca Jarmark Jakubowy poprzedził uroczystości odpustowe, które wypadają 25 lipca w Dzień Świętego Jakuba Apostoła. Dziesiątki tysięcy odwiedzających co roku gości na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. Po raz 17 rozpocznie się już w ten czwartek i poprzedzi uroczystości odpustowe w Bazylice Świętego Jakuba. Koncerty organowe i rockowe, rekolekcje i blisko 300 wystawców z Polski, ale także Europy. To program najbliższego wydarzenia, o którym rozmawiała Anna Świtalska.
2: Do Katedry Szczecińskiej także na Dzień Odpustu 25 lipca można pielgrzymować?
3: Tak, katedra jest na szlaku jakubowym, jest oznaczona w tym szlaku europejskim.
2: Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie, ksiądz Dariusz Knapik.
3: Można także i na odpust przybyć tu jako z pielgrzymką jakubową, choć też oczywiście w ciągu roku przybywają do nas pielgrzymi. Nie są to duże grupy, ale pojedyncze osoby przychodzą, zatrzymują się, otrzymują też dowód, że tu pielgrzymowali. Święty Jakub, jeden z 12 apostołów wybrany przez Jezusa. Najczęściej w Ewangeliach, tak jak wspomina się, że Jezus zabierał tych najbliższych, to właśnie Jakuba, Jana, czyli dwóch braci, synów Zebedeusza i Andrzeja. Znalazł się w Kompostelli, tam w Hiszpanii, odnalazł się jego grup, jego relikwie i tam też mamy to centrum, do którego wszyscy pielgrzymują, ale cała Europa to także i szlaki jakubowe, które są oznaczane tą tradycyjną muszlą. Ona ma tam swój rodowód w tym, że posługiwali się pielgrzymi tą muszlą w czasie swojej pielgrzymki, jak kubkiem, miską i tak dalej.
2: Od lat Szczecin staje się centrum jakubowym. Przy głównym kościele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbywa się tuż przed uroczystościami odpustowymi w Bazylice Świętego Jakuba Jarmark Jakubowy. Zgromadził on w tym roku blisko 300 wystawców. Z jakich krajów?
4: Z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Dorian Sierek, kierownik Jarmarku Jakubowego. Szykuje się też chyba stoisko z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 kilometrów do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojita bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania. Strefa ta będzie naprzeciwko sceny, gdzie będą prezentować się artyści. W tym roku mamy takie trzy główne punkty, czyli w piątek duża dyskoteka pod gołym niebem. Prowadzić ją będzie Kasia Brzozowska, z uczestniczka The Traitors, z gościem, którego na raz, że nie zdradzę, bo jest to wielka niespodzianka. W sobotę będziemy się bawić z góralami. Wielka kapela z miasta Kamila Stocha. Jest to kapela rodzinna Stochów. Przyjeżdża i zrobią wielkie show o 20. No i w niedzielę bardzo ciekawy akcent. Zosia Karbowiak. Już teraz dostajemy maile, że to był super strzał, więc zapraszamy wszystkich do biesiadowania, do zwiedzania. I zapraszamy również najmłodszych, bo jarmark to nie tylko msza odpustowa, to nie tylko zabawa, ale również edukacja.
2: Szczecińska katedra, sięgająca historią wieków średnich, w trakcie odpustu i w trakcie jarmarku jakubowego będzie można także ją zwiedzać.
4: Podczas jarmarku będzie darmowe zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Będą dwa cykle. Pierwszy cykl dziecięcy będzie oprowadzać pani Małgosia Duda. To będzie takie typowe dla dzieciaków, fajne zwiedzanie z ciekawostkami i będzie dla nich również pokaz organowy na wielkich organach Jana Pawła II. Pan Michał Woźniak zaprezentuje organy od tej strony dziecięcej, czyli co potrafią nasz instrument, jakie utwory są grane. To wszystko będzie w formie takiej mocno dziecięcej. Oraz będzie również oprowadzanie dla dorosłych, z czwartkowym darmowym wejściem na wieżę. Ci, co przyjdą na zwiedzanie, dostaną wejściówki darmowe, będą mogli sobie wejść po schodach na taras widokowy, zwiedzić panoramę całego miasta. Czwartek jest to ten dzień, kiedy startujemy z jarmarkiem. Zapraszamy wszystkich.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

Jest sobota. Za okno.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18. Czas zakończyć dzisiejszy program na kolejny magazyn wakacyjny. Zapraszam Państwa już jutro, a startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym po godzinie 16. Dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie i mieście. Do godziny 20. zapraszam na przedwieczorne wieści z regionu. Ale zanim zaczniemy, to czas jeszcze na serwis informacyjny i pogodę. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus, Głogów.
2: PiS straciłby na rozłamie, znamy najnowszy sondaż. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Trwa franciszkańskie spotkanie młodych na Podkarpaciu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Największa partia opozycji może się rozpaść. Prezes Jarosław Kaczyński postawił frakcji byłego premiera ultimatum: albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. Politycy mają czas na decyzję do czwartku. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia, że nie zrezygnują.
3: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera. Uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
2: Z kolei kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
2: Jeśli partia by się rozpadła, straciłaby poparcie, tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. PiS mógłby liczyć na 23,8% głosów, a partia Morawieckiego 2,3%. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,4% respondentów. Znany youtuber Stuart K. ma zostać wydany Polsce. Zgodził się na to brytyjski sąd. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny. Jest podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich oraz rozpijanie dzieci. 34-letni Stuart K. ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy poszukują chętnych, którzy mogliby zacząć od września. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, sprawdzał Krzysztof Połowecki.
5: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
6: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
5: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
7: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
5: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To między innymi zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
2: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Boża Harmonia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Ponad 500 osób przyjechało na Podkarpacie na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. To jedno z największych i najstarszych wydarzeń ewangelizacyjnych dla młodzieży w Polsce, mówi Joanna Kiełt.
8: Ta harmonia nie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wręcz przeciwnie. Właśnie o tych aspektach, o tym kościele powszechnym, o tej różnorodności, która tworzy jedność, chcemy w tym roku wyjątkowo mówić, nad tym chcemy się wyjątkowo pochylać.
2: Aż do 25 lipca młodzi katolicy będą wspólnie się modlić. Zaplanowano też koncerty i warsztaty.
0: Zapowiada się dość chłodny i wilgotny wieczór. Nad Głogowem i sąsiednimi gminami utrzyma się spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a termometry wskażą około 17 stopni. W nocy temperatura minimalna spadnie do 14 stopni Celsjusza, a niebo zacznie się powoli stopniowo przejaśniać. Wiatr będzie słabszy. Dobry wieczór. W poniedziałek minęła godzina 18, więc czas na nasze spotkanie w Radiu Plus Głogów. Lokalne spotkanie, przed nami dwie godziny lokalnych tematów i oczywiście niezawodne przeboje z nutą nostalgii. Zostańcie więc przy odbiornikach. Karolina Stępień, zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do zapowiedzi środowych wydarzeń, o których informacje dla Państwa dziś zaplanowałam, muszę zacząć od informacji, która odetchnąć z ulgą pozwoli chyba nam wszystkim, a już na pewno właścicielom mniejszych czworonogów w naszym powiecie. Pamiętacie Państwo tę informację, historię o rzekomej pumie, która miała grasować w lasach między Drogolowicami a Wojszynem? Otóż mamy oficjalny komunikat służb i możemy odwołać alarm. Starosta głogowski Michał Wnuk konsultował nocne nagrania z profesorami z Polskiej Akademii Nauk i diagnoza jest taka, że to na 100% nie była puma. Całe to zamieszanie wywołał film z kamery termowizyjnej, który w nocy zrobił jeden z myśliwych, a jak to z termowizją bywa, widać było tylko rozmazany kształt i wyobraźnia zadziałała. Zwłaszcza, że parę dni wcześniej pod Koszalinem naprawdę odłowiono pumę. U nas, jak się okazuje, drony, strażacy i policyjny śmigłowiec tropili najprawdopodobniej pięknego dzikiego rysia. Mało tego, kolejne zgłoszenia z Golowic w gminie Jerzmanowa po dokładnej weryfikacji okazały się być po prostu nieco większym kotem domowym, który wybrał się na wieczorny spacer. Służby co prawda apelują, żeby w lasach wciąż zachować ostrożność, by sytuacja jest monitorowana cały czas, ale wielki strach ma po prostu wielkie oczy. Możemy spać spokojnie, wielkiego drapieżnika u nas nie ma. No chyba, że mowa o drapieżnikach muzycznych, bo przed nami kolejny hit z nutą nostalgii.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij

0: rewelacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy ty na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Skoro sprawę dzikich kotów mamy już szczęśliwie wyjaśnioną, pora sprawdzić, co ciekawego przyniesie nam nadchodząca środa, 22 lipca. A przyniesie wydarzenie, które bardzo mocno wpisało się już w krajobraz naszego miasta i które osobiście ogromnie szanuję. Mowa o kolejnej edycji wspaniałej akcji Mamo, Tato chce być zdrowy. Wszyscy doskonale wiemy, kto za tym stoi. Nasz niezawodny głogowski człowiek z żelaza, czyli Jerzy Górski. Człowiek, który od lat udowadnia, że ruch to zdrowie, a wiek czy zmęczenie to tylko wymówki. I już od godziny 16 na terenach zielonych przy ulicy Galileusza i Keplera szykują się atrakcje dla całych rodzin, od tradycyjnych dmuchańców dla najmłodszych, przez najróżniejsze gry, zabawy, aż po konkursy sprawnościowe. Drodzy Państwo, to jest genialna okazja, żeby oderwać wnuki od komputerów, a dzieci od telefonów i po prostu spędzić czas razem, rodzinnie, na świeżym powietrzu. Myślę sobie, że pokolenie, które wychowało się na grze w gumę, podchodach i skakaniu przy trzepakach, doskonale rozumie wartość takiego tradycyjnego ruchu. Pokażmy więc młodszym, jak to się robi, i wstęp oczywiście całkowicie bezpłatny, więc nie ma się nad czym zastanawiać. Środa, godzina 16, meldujemy się na Galileusza. A już teraz na naszej antenie pojawi się absolutna królowa energii, kobieta, z której nawet Jurek Górski na pewno mógłby brać przykład, jeśli chodzi o niespożytą siłę na scenie. Cofamy się do 1989 roku. Przed Państwem zmysłowa, magnetyczna Tina Turner.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie...

0: www.euro-expert.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Drodzy Państwo, w dzisiejszym magazynie reporterów poświęciliśmy trochę czasu naszemu chrobremu Głogów, ale o jednej szalenie ważnej rzeczy po prostu musimy teraz jeszcze przypomnieć, tym bardziej, że nowy sezon 2026-2027 nadciąga już wielkimi krokami, a w klubie, jak to w sporcie bywa, spore zmiany kadrowe, część chłopaków zmieniła barwy, pojawiło się też kilka nowych twarzy, więc najwyższy czas poznać ich wszystkich bliżej i nadarzy się ku temu idealna okazja już w najbliższą środę, 22 lipca chrobre organizuje oficjalną prezentację drużyny. Wszystko odbędzie się w pięknych okolicznościach przyrody, bo na bulwarze nad Odrzańskim. I tutaj uwaga, organizatorzy wykazali się genialnym poczuciem tradycji, bo start zaplanowano na bardzo symboliczną, nawiązującą do roku powstania klubu godzinę, dokładnie o 19:46. A co w programie? Przede wszystkim prezentacja nowej koszulki meczowej, a ta jest wyjątkowa, bo nawiązuje bezpośrednio do pięknej historii i jubileuszu 80-lecia klubu. Będzie można zobaczyć też sztab szkoleniowy, całą kadrę, a po części oficjalnej po prostu podejść, porozmawiać z zawodnikami, czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Dla kibiców powstanie też specjalna strefa, ruszy pomarańczowo-czarny sklepik, w którym kupicie karnety i klubowe gadżety, więc jeśli bije w waszych piersiach pomarańczowo-czarne serce, to w środowy wieczór nie może was tam zabraknąć. Bulwar Nadodrzański, godzina 19:46. A my tymczasem kończymy pierwszą godzinę naszej audycji, przenosimy się do 1994 roku, czas na piosenkę, która w tamtych latach rozczulała absolutnie każdego i do dziś wywołuje gęsią skórkę, cudowna rodzinna harmonia przed Państwem The Kelly Family i ich wielki hit An Angel. Później zapraszam też na serwis informacyjny i prognozę pogody, a po niej kontynuować będziemy naszą audycję. Karolina Stępień, do usłyszenia już po godzinie 19:00.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny na paliw szybują. Kawa dobrze wpływa na serce. Sprawdzamy, kto powinien jej unikać. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. O szczegółach Jakub Krzyżak.
2: Rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zaplanowano na jutro na 8 rano. Paliwa podrożały, a specjaliści ostrzegają, jeszcze w tym tygodniu możemy zapłacić powyżej 8 zł za litr diesla. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wciąż przekłada się na ceny na stacjach.
4: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
1: Powiedział nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi rozmawiał Michał Rawa, nie są zadowoleni.
5: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
5: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii, za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
1: Rząd nie planuje ponownie obniżać akcyzy i VAT-u na paliwa. Jak powiedział premier Donald Tusk, wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Zmiany w programie Czyste Powietrze ma być m.in. więcej pieniędzy na ocieplanie budynków. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
7: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
8: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
7: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
8: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości. Wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
7: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
1: Krzysztof Połowiecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kawa dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań American Heart Association opublikowanych na łamach czasopisma Circulation. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
9: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Najlepiej wybierać kawę bez cukru i śmietanki. Zdaniem specjalistów może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, chorób serca oraz udaru mózgu.
10: Przed nami spokojna noc nad Głogowem, zachmurzenie będzie małe, a początkowe przelotne opady szybko zanikną. Termometry wskażą minimalnie 13 stopni Celsjusza, z kolei jutrzejszy dzień przyniesie nam mnóstwo słońca i piękną letnią aurę. Temperatura w regionie szybko wzrośnie, osiągając w najcieplejszym momencie dnia przyjemne 25 stopni Celsjusza. Minęła godzina 19, ruszamy więc z drugą częścią wieczornego programu w Radiu Plus. Po muzycznej przerwie pierwsza informacja, a opowiem o nowym miejscu, jakie powstaje na bulwarze. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Słyszymy się za chwilę.

0: Radio Plus Głogów.
1: Mam nadzieję, że filiżanka dobrej herbaty czy kawy już paruje na stole, a Państwo wygodnie odpoczywają w fotelach. Zaczynamy ten blok od podróży na nasz bulwar nadodrzański, ale tym razem porzucamy piłkę nożną i przyjrzymy się temu, czym żyją dziś nasi najmłodsi, czyli dzieci i wnuki. Drodzy Państwo, słyszeliście kiedyś o czymś takim jak hobby horsing? Brzmi tajemniczo, prawda? Już śpieszę z wyjaśnieniem, co to takiego. Otóż to szalenie popularna ostatnio dyscyplina, w której dzieciaki skaczą przez przeszkody na drewnianych kijach z głową konia z materiału. Trzeba przyznać, że wyobraźnia młodego pokolenia nie zna granic, ale wiecie co? Najważniejsze, że dzieci mają z tego mnóstwo ruchu na świeżym powietrzu i nasze miasto wyszło naprzeciw tym potrzebom. Właśnie na bulwarze trwają jeszcze prace nad montażem profesjonalnego toru przeszkód z drewnianych elementów, stworzonego specjalnie do tych końskich skoków. Co ciekawe, inwestycja kosztuje około 25 tysięcy złotych i uwaga, wszystko musiało zostać oficjalnie uzgodnione z konserwatorem zabytków, także nasze głogowskie historyczne mury będą świadkami zupełnie nowej, młodzieńczej energii i bardzo dobrze, niech bulwar tętni życiem. A skoro rozmawiamy o koniach, podróżach i miłości, to teraz czas na absolutną perłę z naszej muzycznej szuflady z napisem Nostalgia. Przenosimy się do słonecznej Italii, do roku 1975. Piosenka o tęsknocie, powrotach i miłości, przy której z pewnością nie jeden z naszych słuchaczy tańczył na dancingach. Przed Państwem nieśmiertelny, chwytający za serce hit Tornero.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze.

0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Przeglądając wiadomości z regionu, nie sposób pominąć wydarzenia z sąsiednich Czerniczyc czy Białołęki, o którym od wczoraj głośno się mówi. Informacja ta wywołała u wielu z nas sporo poruszenia, ale też nie ukrywajmy zwykłego ludzkiego smutku. W niedzielny poranek wierni, którzy przyszli do kaplicy w Czerniczycach na mszę świętą o godzinie 8:00, musieli wrócić do domów. Nabożeństwo się nie odbyło, ponieważ proboszcz

0: Został tuż przed kościołem zatrzymany przez policję. Badanie alkomatem wykazało u kapłana nietrzeźwość. Cała sytuacja wyszła na jaw dzięki odpowiedzialnej postawie innego kierowcy, który zauważył niepewny styl jazdy samochodu i ze względu na bezpieczeństwo na drodze zawiadomił służby. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy przypominamy sobie, że każdy z nas bez względu na pełnioną funkcję, noszony strój czy powołanie jest tylko człowiekiem i bywa słaby. Prawo jest oczywiście równe dla wszystkich i sprawą zajmę się teraz sąd. Ale my spójrzmy na to też z chrześcijańską dojrzałością i dystansem. Zamiast oceniać, pomyślmy o tym, jak ważne jest, byśmy w porę potrafili dostrzec, kiedy ktoś obok nas potrzebuje wsparcia i pomocy. Niech to będzie dla nas po prostu lekcja uważności na drugiego człowieka. Parafianom z Czerniczyc życzymy szybkiego powrotu do spokojnego, niedzielnego rytmu. A my na naszej antenie szukamy teraz ukojenia i piękna w muzyce, która zawsze niesie dobre emocje i łączy ludzi. Cofamy się do początku lat 90. przed Państwem zjawiskowa Maggie Reilly i jej podnoszący na duchu pełen ciepła utwór Every Time We Touch. A zaraz po niej usłyszymy również piękną melodię od zespołu Crowded House. Zapraszam na tę chwilę z dobrą muzyką.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pidos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wszystko, co dobre, szybko się kończy, dobiega końca nasze dwugodzinne spotkanie na falach Radia Plus Głogów, ale zanim się pożegnamy i ustąpimy miejsca kolejnemu programowi, mamy jeszcze jedną bardzo wyczekiwaną informację z naszego powiatu. Po wielu miesiącach oczekiwania i powtórzonym przetargu wreszcie rusza inwestycja w naszym mieście. Budynek Starostwa Powiatowego w Głogowie przejdzie kompleksową termomodernizację. O szczegółach finansowych i datach opowie Państwu starosta głogowski Michał Wnuk.
2: Wygrywa firma Sobota w przetargu z kwotą 11,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o montaż finansowy, to 5 milionów 100 tysięcy złotych pochodzi z województwa dolnośląskiego. Natomiast reszta tej kwoty są środkami z budżetu powiatu głogowskiego i mam nadzieję, że w terminie do końca sierpnia przyszłego roku starostwo powiatowe zyska nowy blask.
1: Prace będą naprawdę szeroko zakrojone. Oprócz samego ocieplenia budynku w planach jest też wymiana bocznych drzwi oraz generalny remont zewnętrznych schodów. O szczegółach mówi Dorota Młodecka, członek zarządu powiatu.
3: Zakres prac na tym budynku jest bardzo szeroki. Ja powiem tylko o kilku takich najważniejszych, które będą realizowane na tej inwestycji. Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, instalacja fotowoltaiki na dachu tego budynku, instalacja odgromowa zostanie wymieniona, jak również instalacja elektryczna gniazd wtykowych. Zostaną zamontowane dwie pompy ciepła. Myślę, że to są te najważniejsze rzeczy, które mamy tak naprawdę na tym budynku, ale jest masa innych. Jest też wymiana oświetlenia wewnątrz budynku.
1: Wykonawca już dziś wszedł na plac budowy, a finał wszystkich prac przewidziano na koniec sierpnia przyszłego roku. Trzymamy kciuki za sprawny remont, bo piękny i nowoczesny urząd to przecież wizytówka nas wszystkich. I tak, drodzy Państwo, dopływamy do brzegu. Za chwilę godzina 20. Bardzo dziękuję za te dwie godziny wspólnych wzruszeń, uśmiechów i powrotów do przeszłości. Ale nie odchodźcie od odbiorników. Już za chwilę na antenie nie pojawi się człowiek, którego nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Prawdziwa encyklopedia dobrej muzyki. Marek Sierocki zaprasza na swoją kolejną propozycję programową. Ja gwarantuję, że spędzą Państwo ten wieczór w wyśmienitym towarzystwie. Życzę też Państwu spokojnej, bezpiecznej nocy i pięknych słów. Słyszymy się jutro już po godzinie 16. Na pożegnanie zostawiam Państwa z absolutnym symbolem francuskiej elegancji, France Gall i jej energetyczne, legendarne Ella Ella. Karolina Stępień. Dobranoc Państwu.
0: Radio Plus Głogów.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki przez najbliższe 2 godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek Iwan i Fotonowela, potem Ken Laszlo Tonight. Będzie też trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

To była formacja Bad Boys Blue, a przed nami CC Catch i Soul Survivor, potem Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, a także Magneto i hiszpańskojęzyczna wersja przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Zaczęła się jej wielka kariera. Love to Love You Baby, potem Beryl, Let the Music Play, a także grupa Starego Stabend w piosence Rastaman i Tina Charles w piosence Dance Little Lady.

dalszym ciągu wielkie hity ery muzyki disco to Gilla i Help Help, potem Ivan Eliman i przebój z filmu Gorączka sobotniej nocy If I Can't Have You. Będzie też grupa Hot Chocolate w nagraniu Everyone's a Winner.

To był zespół Hot Chocolate, a to już grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Cool and the Gang Ladies Night i zespół Chic w nagraniu I Want Your Love. Ten mix zakończył dziewczęta z formacji Sister Sledge utworem We Are Family.

0: Trio Sisters Sledge utworem We Are Family zakończyło dzisiejsze lato z dupą nostalgii. Zapraszam już jutro, słyszymy się o godzinie 20.
1: Radio Plus.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.